po swoje, mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj od rana sporo chmur, ale to wszystko będzie się zmieniało, bo już intensywniej od godziny 9, za to może mało kropli dam spaść na przednią szybę, gdy będziecie teraz podróżować o tej porze. Dzisiaj wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych, a do tego na maksymalną temperaturę możemy się nastawiać w okolicach od 26 do 27 stopni. Dzisiaj do tego wszystkiego biomet będzie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease. Posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 6. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za strażakami pracowity weekend przez burzę, zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji, śmierć w szpitalu, coraz bliżej nowe zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi przez Polskę. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana budynku. Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach. Straż pożarna otrzymała też po ulewie, która przeszła nad Ełkiem. W sobotę natomiast strażacy w całym kraju odnotowali prawie 900 zdarzeń. Niemal połowa z nich miała miejsce na Dolnym Śląsku. Tymczasem ostrzeżenia przed burzami to drugiego, czyli średniego stopnia wciąż są aktualne. Na pomarańczowo większa część kraju, północno-wschodnia, wschód, centrum i południe. W sumie 9 województw. Trwa wyjaśnienie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i mimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
4: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
3: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa, nie przyznał się do winy. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Putina Siemion Skrepeski został zastrzelony tydzień temu na ulicy ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy. Śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś zlecił to morderstwo. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego, bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP dla polityków KO w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
5: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
6: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
3: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Rozpakowujemy dzisiejszą przesyłkę. To jest poniedziałek, 22 czerwca. Taka piękna kartka kalendarzowa, 4,5 minuty po 6. Trochę się pomieszało w pogodzie, ale już będzie łagodniej, więc możemy o tym pomyśleć dzisiaj, wybierając się na przykład do pracy, że jest zupełnie przyjemnie, nie tak intensywnie. Dzisiaj Światowy Dzień Lasu Deszczowego, więc pamiętajmy także o tym, co nas otacza. Dzień Kultury Fizycznej. Widziałam po drodze niektórzy z pieskami, niektórzy biegają samotnie. Światowy Dzień Garbusa. O, kto nie zna tego modelu? Witam wszystkie modelki, każdego modela na 106.4 Muzyka, jaką lubisz. No i poczujmy się właśnie tak intensywnie. Może nie jak na wybiegu, ale jakbyśmy byli właśnie gwiazdą w naszym fantastycznym, poniedziałkowym, historycznym wstawaniu. O to właśnie chodziło. Grażyna Marciniak, cześć, ale jazz.
1: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
0: Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

17 minut po 6 czas zajrzeć do kolorowej prasy. Co to dzisiaj od poniedziałku się zacznie? Okazuje się, że Andrzej Rosiewicz po 80 temat. Jeżeli chodzi o tego pana, to my w ogóle nie liczymy mu wieku. Potwierdza, że zatańczy w Tańcu z Gwiazdami. Dam radę. No nie, no nikt nie wątpi, jeszcze by zastepował. O. Dalej, co słychać u gwiazd? Jan Englert wystawił klatę do słońca. Takie słowa, no ale nie ma się co dziwić. Przecież jak tylko jest okazja, to wszyscy w taki sposób łapiemy te witaminy. Aktor w Sopocie niczym David Hasselhoff w Słonecznym Patrolu. Tak, no jak się tak ktoś ugania za tymi wszystkimi kolorowymi fotkami na pierwsze strony, to też może troszeczkę się powystawiać. I co jeszcze mamy? Aha, podobno jak zadbać o przyszłość bliskich. Można sobie tutaj dowiedzieć się całkiem dobrych informacji. No i jest zapowiedź, to już słyszeliśmy, że stworzymy największą armię w Europie.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Taka propozycja na lato, może przebój jeden z dwóch, jeśli chodzi o męskie granie, ale jeszcze jest taka szansa, żebyśmy sobie coś takiego od rana zaśpiewali i będzie zupełnie inaczej. Zwłaszcza za kółkiem, 25 minut po godzinie 6, porankujemy latem, tak można powiedzieć. Ten poniedziałek od razu jest zupełnie przyjemny, a wyjedziemy na drogi Kalisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Informacje dla kierowców.
4: Sprawdzamy co dalej w drogach regionu. Jeżeli remonty, to tutaj w Radunie będą w ciągu dnia, kiedy pojawią się drogowcy, ekipy. A dzisiaj rozpoczyna się przebudowa Dobrzeckiej Świętego Michała w Kaliszu. Na razie zapowiedź pierwszego etapu, czyli poza jezdnią będą realizowane prace. Będzie wyłączone z ruchu chodnik dla pieszych i drogowcy zaczną remont od ulicy Stanczukowskiego po lewej stronie, patrząc od ronda Dobrzec w kierunku ronda Korczak. A jeżeli to, co nadal trwa, weźmiecie pod uwagę, to remont ulicy Sławickiej jednokierunkowa na odcinku Dromańskiej do Celtyckiej. Jeszcze Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa. Przebudowa tej drogi na odcinku od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Powstaje droga dla pieszych i rowerów i czasowa zmiana organizacji ruchu, więc absolutnie nie jedziemy na pamięć. Droga krajowa 12 Kalisz Opatówek. Jeszcze tam intensywnie nie jest, ale tam jest tak jakoś dziwnie, że jak to Opatówka do Zdun chce się przemierzyć tę trasę, to okazuje się, że nawet jak nie ma remontów, nie ma ekip, chociaż remonty trwają, jeszcze będą do końca roku, to jakoś tak zatrzymuje. Macie się, przynajmniej na chwilę, potem na trochę dłużej. Możliwe objazdy przez Tłukinie albo Szały, więc też bierzcie alternatywy, jeżeli jest taka możliwość. W Ostrowie przebudowa Klasztornej Leduchowskiego, droga 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyna, odcinek Zacharzew Lamki, Łąkociny, Wehadło, ograniczenie prędkości, tymczasowa sygnalizacja świetlna.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości czy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: W teście norweskiego magazynu motoryzacyjnego sprawdzono, jaką rezerwę zasięgu mają elektryki po wyświetleniu zera na wskaźniku baterii. No i okazuje się, że jest auto, które przejechało najwięcej po osiągnięciu 0% akumulatora. Nawet 30 km przejechało, słuchajcie. To tak można powiedzieć porównywalnie, jak nam się wyświetli kodka, że benzyna się skończyła. Niektóre auta kończyły jazdę prawie natychmiast po wyświetleniu zera. W większości przypadków auta umożliwiały powolny zjazd na lawetę, ale jednak jeden z testowanych modeli całkowicie zablokował koła po rozładowaniu baterii. No koniec, no nie ma to, nie ma baterii naładowanej, no to trudno sobie wyobrazić jazdę. Mam nadzieję, że nie macie wyczerpanych, tylko naładowane baterie po weekendzie, no i poniedziałek zaczyna wam się wcale nie ostrą jazdą.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem. Bo to

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: A ci, którzy urodzili się 22 czerwca, są niezwykle wrażliwi, zmienni w poglądach, mają dobrą pamięć, talent artystyczny, bywają bardzo nieśmiali i cierpią z powodu kompleksów, ale to wszystko mija, mają wielu przyjaciół, którzy pomagają im w kłopotach, bywają też czasem bardzo nerwowi, brak im wytrwałości, ale komu tego nie brakuje. W życiu ważna jest dla nich rodzina, która zapewnia spokój i emocjonalne bezpieczeństwo. Szczęśliwa cyfra dla urodzonych tego dnia to jedynka, kamień szlachetny, rubin, a sprzyjający znak zodiaku.
2: Rak.
1: Jeszcze grupa osób, które przyszły na świat z wami, jeżeli obchodzicie swoje urodziny dzisiaj, jest Kris Kristofferson, amerykański wokalista, country, aktor. Meryl Streep, ta niesamowita kobieta, która zdobyła 3 razy Oscara, ale pewnie powinna za każdą rolę. Cyndi Lauper, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów. Te różnokolorowe fryzury pewnie wam się wyświetlają, ekstrawaganckie stroje, przede wszystkim w uszach brzmi 4-oktawowa skala głosu. Dan Brown, pisarz amerykański, autor powieści sensacyjnych, i tej głośnej Kodu Leonarda da Vinci. Emmanuel Senier, francuska modelka, aktorka filmowa, wokalistka. Marcin Dorociński, nasz nowy Wokulski, aktor teatralny, filmowy, zresztą na swoim koncie ma wiele kreacji, Boisko bezdomnych, Rewers, Róża Obława, Jack Strong, sporo jest tych tytułów. On też ciągle pokazuje ten swój talent, również już poza granicami. Paweł Małaszyński, aktor filmowy i teatralny, między innymi znany z licznych ról serialowych. Halina Mlenkowa, to również dziewczyna, która nam się wyświetli przy okazji repertuar grupy Bratanki. Dorota Gardias, dziennikarka, prezenterka pogody, Paulina Krupińska, modelka i prezenterka telewizyjna. Zacne grono, jeżeli jesteście w nim, to wszystkiego co najpiękniejsze, spełniajcie marzenia, i przede wszystkim dobrego tygodnia.
0: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Jeszcze niepełne dane, bo zebrane do godziny 20 w niedzielę, ale kolejne związane z interwencjami, również w Wielkopolsce, z przechodzącym przez Polskę frontem burzowym. Ten temat między innymi w wiadomościach o 7 na antenie Radia Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielić się od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
2: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A dziś w ciągu dnia temperatura od 26 do 27 stopni, wiatr słabi, umiarkowany z północnego zachodu i z północy. Jeszcze do 9 możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć, a w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, zdecydowanie więcej słońca. Masa powietrza zwrotnikowego będzie wyparta przez powietrze polarne morskie i mniej niż 30 na termometrach. To także łagodniejsza pogoda. Poniedziałek już bez takiej duchoty i parności. Biomed jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 7:01.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Burze zanikają, upały pozostają, za chwilę aktualne prognozy. Potem bilans pożaru fabryki aerozoli koło Ustki i ważące się losy wizyty Wołodymyra Załońskiego na konferencji w Gdańsku. Marcin Krzemiński. 1415 interwencji, z czego 299 w Wielkopolsce i 190 w Zachodniopomorskiem. To dane poniedzieli, czyli kolejnym dniu w Polsce z frontem burzowym, i to jeszcze wciąż niepełne dane, bo zebrane do godziny 20. Interwencje najczęściej dotyczyły powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic, a w Ełku na przykład także ulic. Nie ma informacji o poszkodowanych. Burze nad Polską powoli będą zanikały, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojniej w całej Polsce. Niezmiennie będzie gorąco, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
4: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
3: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znów upalnie. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy wydały apel o niewychodzeniu z domu z uwagi na możliwą obecność toksycznych substancji w powietrzu. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia. Tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. Zniszczenia w Harnowie są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Na wejście do pogorzeliska czekają biegli, którzy mają ustalić przyczynę pożaru. Dziś na stacjach ceny maksymalne, takie jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6,12 zł. Ważą się losy wizyty Wołodymyra Załońskiego na rozpoczynającej się w najbliższy czwartek konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, podaje BBC. To po tym, gdy w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Załońskiemu order Orła Białego, co spowodowało wzrost napięć na linii Polska-Ukraina.
5: Być może Wołodymyr Załoński weźmie udział na przykład online w tym spotkaniu. Na pewno atmosfera między Warszawą a Kijowem jest obecnie mocno napięta.
3: Komentuje dziennikarz TVP Piotr Kaszuwara, na co dzień przebywający w Kijowie. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Wołodymyr Załoński dziś otrzyma raport dotyczący przygotowań do gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i na podstawie tych informacji ma podjąć decyzję, czy weźmie w niej udział. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. 36 lat temu, w 1990 roku, w Berlinie zamknięty został checkpoint Charlie, czyli przejście graniczne między Berlinem Zachodnim a Wschodnim, należące do najbardziej znanych symboli zimnej wojny.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania pokazała moc, Belgia wciąż bez błysku, a Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać. W mundialowej grupie H Hiszpania po wpadce na otwarcie tym razem gładko rozprawiła się z Arabią Saudyjską i wygrała 4-0. Z kolei Kaboverdyjczycy znów pokazali się ze świetnej strony i zremisowali z Urugwajem 2-2. Hiszpanie mają 4 punkty po dwóch kolejkach, a pozostałe 3 drużyny po 2. W grupie G słabo wyglądają Belgowie. Najpierw zremisowali z Egiptem, a wczoraj podzielili się punktami z Iranem, dla którego jest to naprawdę cenny wynik, mówi selekcjoner Amir Galanoei. Do tej pory wykonaliśmy świetną robotę. Nie byliśmy gospodarzami zbyt wielu meczów w rundach eliminacyjnych Mistrzostw Świata. Potem wybuchła wojna, a my przybyliśmy tutaj w takich okolicznościach i zdołaliśmy rozegrać dwa wielkie mecze. To samo w sobie jest ogromnym osiągnięciem, które postawiło pod znakiem zapytania wiele piłkarskich równań. Możemy się cieszyć do jutra, a od jutra musimy zacząć myśleć o meczu z Egiptem. Naszym celem oczywiście jest awans, a dopiero potem będziemy planować kolejne kroki. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt, który pokonał w nocy Nową Zelandię 3-1. Iran i Belgia mają po 2 punkty, a Nowozelandczycy 1. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski w 7 decydującym meczu finału play-off. Pokonali u siebie Zastal Zielona Góra 78-70. Po swój 9. złoty medal w historii sięgnęli w roku 110-lecia klubu. MVP finałów wybrano Andrzeja Plutę. Tego można się było spodziewać. Ostatnią dziką kartę do singlowego turnieju w wielkoszowym Wimbledonie otrzymała Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrywała ten turniej 7-krotnie, po raz ostatni dokładnie 10 lat temu. Z kolei na korty w singlu wróci po 4 latach przerwy, gdy w 3. rundzie US Open przegrała z Australijką Ailą Tomljanovic. W tym roku powróciła na światowe korty, wystąpiła w jednym meczu deblowym z Londynem i w jednym w Berlinie. Przypomnę, z dziką kartą zagra też Maja Chwanińska, a w turnieju głównym zobaczymy Igę Świątek, Magdalenę, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Poniedziałek, 22 czerwca w kalendarzu. Dzisiaj podobno będzie ten dzień sprzyjał dobrej komunikacji, podejmowaniu szybkich decyzji. Udany, warto zaczynać nowe sprawy. Możemy mieć przypływ optymizmu dzisiaj i docenić to, co inni mają nam do zaoferowania. To tak w skrócie, jeżeli chodzi ogólnie o to, co, czego możemy się spodziewać. A spodziewajmy się najlepszych rzeczy, to wtedy one być może przyjdą.
1: Radio Centrum.
2: Osiem minut po 7.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: 7:17, co tam w trawie piszczy u kogo?
1: Horoskop Radia Centrum.
0: Albo zapiszczy. U barana. Możesz być trochę bardziej niż zwykle roztargniony i zabiegany. Nie denerwuj się z byle powodu. Różne nieporozumienia wyjaśnią się na twoją korzyść, a trudniejsze sprawy miną. Wieczorem zrób sobie przerwę i nie martw się niczym na zapas. Uspokoisz myśli i wszystko zacznie się układać. Byk, przed tobą miły dzień. Wszystko się uda. Możesz być dobrej myśli. Nadejdą dobre wiadomości. Różne żarty mogą cię rozpraszać, a po południu będziesz miał świetny czas, żeby zadbać o zdrowie i urodę. Ostrożnie tylko z dużymi zakupami, bo promocje są kuszące, ale wiesz, potem w portfelu trochę pusto. Bliźnięta, będziecie w świetnym humorze. W pracy dzisiaj warto okazywać innym sympatię, a poza tym wszystko powinno pójść gładko. Na zebraniach przedstawisz pomysły, które zapewnią ci uznanie i szybką gotówkę. Możliwy awans, niespodziewane propozycje. Popołudnie warto spędzić wśród przyjaciół, a sukcesy innych również dodadzą ci jeszcze optymizmu.
2: Rak.
0: Co u raka? Uważaj dzisiaj na słowa i panuj nad emocjami. Różne ważne osoby zainteresują się twoimi sprawami, ale to nie znaczy, że musisz się we wszystkim z nimi zgadzać. Niczego nie obiecuj, a dzisiaj sprzyja będzie dzień sukcesom, chociaż tym razem musisz być mądrzejszy od swojej konkurencji. Nie zawiodą ci najbliżsi, na popołudnie warto zaplanować coś miłego. Lwie, będziesz miał wiele znakomitych, a nawet rewolucyjnych pomysłów na usprawnienie sobie różnych obowiązków. Postanowisz, że warto zmieniać świat, będziesz planować i omawiać różne zadania. Po południu zajmij się domem, gotowaniem. Sporo uda ci się zrobić. Dzisiaj dzień też sprzyja trosce o zdrowie i wygodę. Panny czeka korzystny dzień, nie ma się co przejmować drobiazgami, które mogą czasem się układać nie w pełni po twojej myśli. Ktoś może nie rozumieć, jakie masz intencje, a z tłumaczeniami zaczekaj do południa albo zrezygnuj z nich w ogóle. Ktoś ważny zacznie cię bardziej wspierać. Dzisiaj dzień sprzyja podejmowaniu mądrych i odpowiedzialnych decyzji. Słuchaj też swojego rozsądku, no i intuicji. Wago, dzisiaj szykuje ci się pracowity, ale udany dzień. W sprawach służbowych opłaci się być skrupulatnym, nawet upartym. Ktoś cię pochwali, poleci do wykonania ważne zadanie, a dzisiaj finanse będą szły doskonale. Będziesz mógł też dodatkowo na czymś skorzystać. Popołudnie sprzyja rozrywce. Wybierz się z kimś do kina, na spacer. Będziecie się dobrze bawić. Skorpionie, jeśli ktoś zacznie ci czegoś zabraniać lub skrytykuje twoje wybory, to się tym za bardzo nie przejmuj, nie obrażaj. Zastanów się, jakich argumentów mógłbyś użyć, żeby udowodnić swoje racje i po prostu rób swoje. Dzień też sprzyja dyskusjom, ale też i porządkom. Przemyśl swoje ostatnie decyzje.

0: trudnych zadań. Wszystko pójdzie łatwo. Kiedy opanujesz chaos, to zrób sobie przerwę. Pozwól na trochę rozrywki, zajmij się czymś ważnym, poczytaj coś istotnego dla rozwoju i odzyskasz dobry humor. Wodniku, masz przed sobą udany dzień. Będziesz spostrzegawczy, niepokorny, nie poddasz się przeciwnościom ani przeciwnikom. Zaskoczysz ich ambitnymi pomysłami, ale właśnie dzięki temu osiągniesz sukces. Dzisiaj będziesz szybko przyswajał wiedzę, ale także zaczynał nowe projekty i planował, więc to naprawdę dobry czas, żeby coś rozpocząć właśnie od poniedziałku. Szczęście sprzyja, słuchaj intuicji, co dostrzeżesz i poczujesz będzie ważne dla twojej przyszłości. Ryby, bądźcie uważni, inni będą bardziej was potrzebować. Dzisiaj też będzie można nadrobić różne zaległości, ale nie przesadzaj z ilością męczących zadań, musisz mieć trochę czasu na zadbanie o siebie. Dzięki temu będziesz spokojniejszy, popołudnie sprzyja relaksowi, ale rodzina też będzie miała swoje wymagania. Znajdź dla nich chwilę, znieś ze spokojem różne sprawy, a niech wszyscy wiedzą, że można na tobie też polegać.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
2: Yes. It is not that funny. Let's go.

0: Reklama.
1: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na buksy.

0: z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
5: Reklama.
6: Od radia.
7: Słowo.
8: Słowo.
7: W Radiu Centrum.
6: Poniedziałek, 12.30.
9: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
7: Słowo.
8: Słowo.
9: Hashtag warto posłuchać.
6: Od radia. Dla Ciebie.
10: Już za chwilę, już za momencik Agnieszka Walczak ze szczegółami, ale na razie zapowiedź tego, co w pierwszych wiadomościach z regionu południowej Wielkopolski o poranku w poniedziałek.
11: Dzień dobry. Skoro mamy poranek i to poniedziałkowy, to musi być taki rozruch, więc zaczniemy od sportu i podsumowania stulecia Raszkowianki. Tam było mnóstwo gwiazd i dziennikarskich, sportowych i piłkarzy.
10: Szczegóły już za moment. Przekonamy się też, co w Raszkowie robił Dariusz Szpakowski.
12: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Dziękuję życie. Sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek sprawdzimy, o ile mniej pierwszych klas będzie w Kaliszu w przyszłym roku szkolnym. Będzie też o nowym sprzęcie dla szkół w gminie Lisków, a na koniec o legendach sportu na stuleciu Raszkowianki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: O 7 oddziałów klas pierwszych mniej od września będzie w szkołach podstawowych publicznych w Kaliszu. Niespodzianki nie ma, bo od kilku lat niż demograficzny wyraźnie był widoczny w przedszkolach, a teraz wkracza do podstawówek.
3: Czyli są placówki, w których zazwyczaj otwieraliśmy dwa oddziały w roczniku, a w tym roku otworzymy jeden oddział i też takie, którym otwieraliśmy trzy, a otworzymy dwa. Sumując, prognozujemy otwarcie 35 oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Tutaj nie ma jeszcze szkół podstawowych specjalnych, bo też jeszcze dzieci donoszą orzeczenia i tylko te, dla których miasto Kalisz jest organem prowadzącym. W tym roku, który się właściwie kończy, mieliśmy 42 klasy pierwsze, więc tutaj już widzimy, że 7 klas na tym otwarciu będzie mniej.
2: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Ogólnie w szkołach podstawowych publicznych, w klasach pierwszych naukę we wrześniu zacznie około 800 dzieci i około 100 w placówkach specjalnych oraz niepublicznych. Więc łącznie będzie około 900 pierwszoklasistów.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Trzy szkoły w gminie Lisków. Szkoła podstawowa imienia Józefa Wybickiego w Liskowie, szkoła podstawowa w Ciepielewie oraz szkoła podstawowa w Strzałkowie otrzymały nowy sprzęt elektroniczny do zdalnego i hybrydowego nauczania. To w sumie 21 zestawów umożliwiających prowadzenie lekcji z nowych technologii. To tablety graficzne, słuchawki z mikrofonem, mikrofony ze stacją do zbierania dźwięków z sali, kamery, statywy oraz rozdzielacze. Narzędzia będą wykorzystywane przez naszych uczniów w codziennej edukacji cyfrowej, informuje Urząd Gminy w Liskowie. To druga z trzech dostaw sprzętu komputerowego, na które samorząd pozyskał fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Na program wyposażania placówek edukacyjnych w nowoczesny sprzęt elektroniczny Polska otrzymała z Unii Europejskiej dofinansowanie w wysokości blisko 100 miliona złotych. To był jubileusz z wielkim przytupem. Mowa o stuleciu Raszkowianki, które odbyło się w weekend. Do Raszkowa przyjechały dawne gwiazdy, legendy polskiego futbolu, a także legenda mikrofonu Dariusz Szpakowski. Raszkowianka zwycięstwem 9-0 nad Odolanowią zapewniła sobie mistrzostwo B-klasy i świętowała już wcześniej pewny awans do A-klasy. Były turnieje dla dzieci, oldboyów i legendy futbolu, a pod wrażeniem obchodów stulecia Raszkowianki był nawet Dariusz Szpakowski, który w rozmowie z Radiem Centrum komplementował Raszków.
4: Jest to pod wrażeniem dokonań władz miasta, burmistrza, nic nie ujmując, małego miasteczka. Imponujące dokonania w sensie architektonicznym. Szliśmy do hali, przepiękna, na tak małe miasto. Szliśmy obok pięknych fontan, pięknego zbiornika wodnego. Odrestaurowany teraz oglądałem pałac, który został tutaj zrobiony. A jednocześnie no, nie byłoby tutaj tylu wspaniałych ludzi, tyle wspomnień, które są w nas, bo przecież jest ekipa Wodek Lubański, Grzegorz Lato, Janek Domarski, Wadek Żmuda, Kraska, Dziekanowski, Kosowski, Żewłakow, Citko, Okoński. No długo mógłbym wymieniać całe pokolenia.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Szpakowski. Szpakowski poprowadził konferencję z udziałem piłkarskich legend. Komentował również mecz Przyjaciele Burmistrza kontra sponsorzy, w którym zagrało kilka gwiazd młodszego pokolenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 7.36, o tej porze już gdzie nie gdzie. Ruch intensywny, bo na ósmą trzeba tu i tam zdążyć, ale to już chyba ostatni poniedziałek, jeżeli dobrze sprawdzam. Tak, gdybyście tak jeszcze chcieli zdążyć na ósmą do szkoły. Potem to już będą poniedziałki zupełnie inaczej wyglądać. A tymczasem właśnie przed tymi placówkami szkolnymi największy ruch. I tutaj intensywnie, jeśli chodzi o drogę krajową 12 Kalisz-Opatówek. Pamiętajcie, że tu się odbywa remont jeszcze do końca roku. Najtrudniej od Opatówka do Zdun. Objazdy możliwe przez Tłokinie albo Szałę, ale jeżeli chodzi o Szałę, to tutaj też różnie może wyglądać zjazd na krzyżówce w stronę Szałego. Do tego dorzucamy jeszcze remont, który zaczyna się dzisiaj w Kaliszu do Brzecka Świętego Michała. Te ulice będą realizowane etapami, jeśli chodzi o remonty. Najpierw będą odbywać się prace od ulicy Stanczukowskiego poza jezdnią. Zostanie wyłączony z ruchu chodnik dla pieszych, więc jezdnia na razie będzie przejezdna, ale to wszystko będzie się jeszcze w ciągu tygodnia i następnych dni zmieniać. Remont ulicy Sulisławickiej, która jest jednokierunkowa od Romańskiej do Celtyckiej, nie ma wjazdu od strony Romańskiej, a poza tym gdybyście przejechali do Ostrowa Wielkopolskiego, tam utrudnienia na Klasztornej, która jest w rozbudowie na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Zwężenie, ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. W przebudowie też ulica Leduchowskiego od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej też zwężenia, jedziemy wolniej, a droga krajowa 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyna, odcinek Zacharzew-Lamki, Łąkociny też utrudnienia i tymczasowa organizacja i sygnalizacja świetlna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Kto nie zdążył zatankować w weekend, to właściwie nie ma zmian na stacjach paliw, jeśli chodzi o ceny. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6 zł 61 groszy, a za olej napędowy zapłacimy nie więcej niż 6 zł 12 groszy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzieli Cię od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
8: Garnitur!
9: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Reklama.
10: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Czy kolejny dzień z burzami? No i jak dzisiaj będzie wyglądać pogoda? Ostrzeżenia przed upałem tylko punktowe. Ten temat w wiadomościach o 8:00.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulnej 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Sprawdzamy, co dzieje się na subkurtencie. 22 stopnie, jeszcze trochę chmur, ale te chmury już powoli będą się zmieniać w słoneczne niebo. Jeszcze dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna od 26 do 27 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany z północy i północnego zachodu. Biomed jest korzystny, jesteśmy w zasięgu wieloośrodkowego wyżu. Trochę uspokojenia, pogoda zmieni się na nieco łagodniejszą, a masa powietrza zwrotnikowego będzie wyparta przez powietrze polarne morskie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nadal możliwe burze, ostrzeżenia przed upałem tylko punktowe. Kolejny warszawski szpital bada zatrudnienie lekarza milionera. Będzie też kolejna odsłona sporu Zełenski-Nawrocki. Marcin Krzemiński. To kolejny dzień z burzami. Do późnego popołudnia aktualne są alerty drugiego, czyli średniego stopnia we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Burzom mają towarzyszyć ulewy, porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed upałami, także drugiego stopnia, ale dziś dotyczą niewielkiego fragmentu kraju, południa Lubelszczyzny i północy Podkarpacia. Taka pogoda niemniej może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
4: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
3: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W upalne dni pijmy dużo wody, dbajmy też, by dostęp do niej miały zwierzęta. Kolejny szpital pilnie przygląda się historii zatrudnienia doktora Dawida Kasprzyka. Tym razem to Mazowiecki Szpital Brudnowski. Młody medyk zasłynął rocznymi zarobkami na poziomie 1 600 000 zł. W szpitalu południowym koordynował pracę SOR-u, choć nie ma specjalizacji. W przypadku Brudnowskiego chodzi o sprawdzenie liczby rzeczywiście przepracowanych przez Kasprzyka godzin. Miało ich być ponad 700. Władze szpitala powołały specjalny zespół kontrolny. Przypomnę, że z kolei w stołecznym szpitalu południowym ma dziś zostać powołana nowa rada nadzorcza. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. To kolejna odsłona polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA. Wcześniej polski prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski uważa, że Karol Nawrocki celowo eskaluje tę sytuację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Grzegorz Koziel.
5: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
6: Prezydent Karol.
5: Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem.
6: Premiera Tuska.
5: Włodymyr Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami.
6: Też robił Orban.
5: To samo robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie ujawnił także, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.
3: Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na 5 nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela. Skandowali: wszystkie plaże są nasze, w Portugalii nie ma prywatnych plaż. Część otoczyła nawet dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Republika Zielonego Przylądka znów wywalczyła punkt na mundialu po remisie z Hiszpanią. Tym razem udało się zatrzymać Urugwaj, a mecz zakończył się remisem 2-2. Hiszpanie zrehabilitowali się za pierwszy słaby występ i pewnie pokonali Arabię Saudyjską 4-0, mówi trener Luis de la Fuente. Udało nam się skorygować i poprawić błędy z pierwszego meczu, ale wciąż jest miejsce na odrobinę samokrytyki. Na razie jesteśmy zadowoleni, bo odzyskaliśmy nasz rytm i skorygowaliśmy te elementy, które poprzednio szwankowały, a dziś funkcjonowały dobrze. To zasługa przede wszystkim nastawienia, chęci, profesjonalizmu i ambicji tej drużyny. Wciąż słabo wyglądają Belgowie, znów zremisowali tym razem z Iranem 0-0, mówi napastnik Romelu Lukaku. Myślę, że powinniśmy byli utrzymać emocje na wodzy i zachować znacznie większy spokój. To mogło nam pomóc. Patrzymy jednak w przyszłość z nadzieją, że następnym razem uzyskamy wynik, który będzie dla nas nieco bardziej korzystny i w tym ostatnim meczu damy z siebie absolutnie wszystko. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Czeszka Linda Noskova pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3 w finale turnieju WTA 500 w Berlinie. Z kolei Amerykanin Frances Tiafoe pokonał rodaka Taylora Fritza 6-4, 6-4 w finale turnieju w Halle. Ruszył już z kolei turniej w Bad Homburg. Mecz Magdaleny Fręch z Naomi Osaką w pierwszej rundzie został z powodu deszczu przerwany przy prowadzeniu japońskiej tenisistki 5-4. Dziś spotkanie zostanie dokończone. Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce na ostatnim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii i zajęła tę samą lokację w klasyfikacji końcowej.
8: Jeszcze nie jestem w topowej formie i to po prostu wszystko przede mną, także ostateczny wynik mnie zadowala. Wiem, że to nie jest jeszcze 100% forma czy 100% występ, natomiast mój największy cel jest za 6 tygodni, wiem, na czym mam pracować.
7: Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Marlen Reusser, a wyścig panów wygrał Słoweniec Tadej Pogačar.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy jeszcze do kantorów. Euro, bieżący średni kurs 4,25 zł. Dolar amerykański 3,71 zł. Frank szwajcarski 4,59 zł. I funt brytyjski 4,91 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dobrze jest świętować, jak się ma weekend taki piękny, już letni, bo jeszcze astronomicznego lata z nami, 92 dni dopiero się zaczęło w ten weekend. No to poniedziałek jest także okazją do tego, żeby jeszcze troszeczkę może wybrać się do tych, którzy mają więcej wolnego. Miejmy nadzieję, że są takie osoby. 22 czerwca, a tutaj na pewno dzisiaj będą mieć chwilę na kawę dla siebie taką imieninową. Innocenty, Jan, Paulina i Tomasz, a jeśli nie, no to znajdźcie im ten czas.
1: Radio Centrum.
2: Dzień dobry. 8:08.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Guru, czy charyzmatyczny trener rozwoju osobistego może nami zawładnąć? Thriller produkcji francuskiej dzisiaj o godzinie 19, przedpremierowo w kinie Centrum przy Łazienej 6. A w ogóle jeszcze, jeżeli chcecie pomyśleć o tym, co w propozycjach kinowych, to i Minionki i inne straszydła. Nie, Minionki to nie straszydła, całkiem przyjemne istoty. Ale też Michael będzie też w kinie Kafka, więc 88 400 106 4, do waszej dyspozycji podwójne zaproszenie czeka. Sprawdzam, czy ktoś jest do poranku. Dzień dobry, cześć, halo.
1: Dzień dobry.
0: Z kim mam przyjemność?
1: Z Małgosią.
0: Cześć Małgosiu, jedziesz, pracujesz, odpoczywasz, stajesz, pijesz kawę, śniadankujesz. Co tam u ciebie?
1: Jestem w drodze do pracy, ale jutro zaczynam urlop.
0: Brawo. Można tak przedśpiew urlopowy zacząć w kinie Centrum. Jeszcze dzisiejszego wieczora albo popołudnia, zależy do której ta praca. Fajnie rozpocząć urlop od wtorku, całkiem przyjemnie. Wyjeżdżasz, będziesz na miejscu?
1: Wyjeżdżam.
0: No to dobrego weekendu, takiego długiego dla ciebie, urlopowego czasu. No i trzymam kciuki za pogodę, za wszystko, żeby tam się udało. A teraz oczywiście pozdrawiaj, czas antenowy twój, no i bilety twoje do kina Centrum przy Łazienej 6.
1: Świetnie, dziękuję. Pozdrawiam rodzinkę, najbliższych znajomych i przyjaciół.
0: Buziaczki dla ciebie,
1: wielkie
0: dla ciebie też. Dzięki wielkie, dla ciebie też bilety. Jeszcze się nie rozłączaj. No i bardzo, bardzo dobrego urlopu. Dzięki za telefon dzisiaj o poranku. No i miłego dnia w pracy. Pa, pa.
1: Dziękuję bardzo. Radio Centrum. Słuchasz,
2: wygrywasz i masz. Reklama.
3: Im częściej my widzimy ciebie, tym rzadziej ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
6: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Reklama.
8: Od radia.
9: Słowo
8: w Radiu Centrum. Poniedziałek, 12:30.
10: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
8: Słowo.
10: Hashtag warto posłuchać.
8: Od radia dla ciebie.
0: Ósma 25, a co już za 5 minut w wiadomościach z regionu południowej Wielkopolski. Aga z powrotem w studiu. No i jestem. Zapowiedź tego, co będzie.
11: Sprawdzimy, jak Pleszewska Biblioteka sprawia, że na każdym jej spotkaniu autorskim jest komplet publiczności.
0: Nie wiem, jak oni to robią, ale tak robią. Jest
11: no mają na to receptę. I na przykład realizują ją na targowisku miejskim.
0: 8:30, szczegóły od Agnieszki Walczak.
12: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jeszcze raz sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. Opowie o tym Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, co strażacy z powiatu wałbrzyskiego robili w powiecie kaliskim. Będzie o bibliotece, która spełnia marzenia mieszkańców, a na koniec o poszukiwaniach trenera przez kaliskie szczypiornistki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Odwiedzili 4 OSP, żeby dowiedzieć się, jak wygląda współpraca samorządu z tymi formacjami. W ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego powiat kaliski odwiedzili samorządowcy i strażacy z powiatu wałbrzyskiego i zaskoczeni byli nie tylko liczbą jednostek, których w powiecie kaliskim jest 130, a w powiecie na Dolnym Śląsku 17, ale przede wszystkim finansowym wsparciem samorządu dla tych formacji.
3: U nas jest to całkowicie naturalne, a z tego, co opowiadali nam nasi przyjaciele z Wałbrzyska, u nich absolutnie nie. O wszystko muszą się bardzo, bardzo mocno starać. No, u nas dofinansowania są w zasadzie regularne. U nich tak to wcale nie wygląda. Jest problem nawet z utrzymaniem samochodów, z płaceniem na bieżące to utrzymanie. Więc byli zachwyceni tym, jak wspaniale samorząd współpracuje z OSP. Tutaj na dobrą sprawę przyjechali czerpać pełnymi garściami z naszego doświadczenia z powiatu kaliskiego. No, myślę, że bardzo mocno wyróżniającego się pod tym kątem.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. W ubiegłym roku powiat kaliski przeznaczył łącznie 176 tysięcy dla wszystkich gmin na wsparcie formacji ochotniczych. Zaskoczeniem dla przedstawicieli samorządu i druhów z powiatu wałbrzyskiego były także praktycznie nieistniejące u nich orkiestry dęte działające przy jednostkach OSP w powiecie kaliski. Tych jest obecnie 15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nie tylko mieszkańcy miasta, ale całej południowej Wielkopolski, a nawet z Dolnego Śląska, Małopolski czy Pomorza przyjeżdżają ludzie na spotkania autorskie organizowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. W ramach projektu Stacja Biblioteka Tarcze Mamy w Słowach placówkę odwiedzają nie tylko pisarze, ale także artyści, dziennikarze, specjaliści różnych dziedzin, społecznicy czy żołnierze. I nie są to przypadkowi goście.
4: Diagnozujemy naszą społeczność i to diagnozujemy na różne sposoby. Działamy nie tylko ankietowo, ale przygotowujemy raz na jakiś czas w holu naszej biblioteki tablicę marzeń, gdzie pytamy wprost, kogo chcecie spotkać w bibliotece. Prowadziliśmy diagnozę nawet na pleszewskim targowisku, gdzie pytaliśmy ludzi, dlaczego jesteście na targowisku, a nie w bibliotece i co musiałoby się stać, żebyście do tej biblioteki trafili. To jest taki główny atut naszej działalności, że my nie wybieramy autorów, którzy są naszymi ulubionymi autorami, ale wybieramy osoby, które chcieliby spotkać. Dzięki temu rzeczywiście na frekwencję nie zdarza nam się narzekać.
2: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. Stacja Biblioteka Tarcza Mamy w Słowach to projekt, który będzie realizowany do późnej jesieni. Zdarza się, że spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu. Tauron Ruch Szczypiorno-Kalisz. Nowy sezon rozpocznie z nowym trenerem. Dotychczasowy szkoleniowiec drużyny Iwo Wawra podpisał 2-letnią umowę z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski i po kilku latach szkolenia kobiet stanie na czele męskiego zespołu, który w minionym sezonie bił się o utrzymanie w Orlen Superlidze. W przypadku kaliskiej drużyny trenerowi nie udało się wywalczyć pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Pod wodzą 53-letniego Czecha Tauron Ruch Szczypiorno-Kalisz rozegrał 24 spotkania, wygrał 5, w tym 2 pokarnych, zdobywając łącznie 13 punktów i notując spadek do Ligi Centralnej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: I wyjeżdżam na drogi Kalisza i okolic. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w regionie, to pamiętajcie, już od dzisiaj rozpoczyna się remont ulicy Stanczykowskiego. To jest pierwsza faza długofalowej przebudowy ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Prace będą realizowane etapami. Pamiętajcie też, jeżeli chodzi o to wszystko, co przed nami, to tutaj jeszcze remont z ulicy Sławickiej, jednokierunkowa na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Nie ma wjazdu od strony romańskiej. Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa, czyli przebudowa Złota prostej na odcinku od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tutaj powstaje droga dla pieszych i rowerów. Czasowa zmiana organizacji ruchu. Oczywiście nie jedziemy na pamięć. Jeszcze uważajcie w Ostrowie Wielkopolskim, bo tu trzeba wziąć pod uwagę też utrudnienia związane z tym, że jest na ulicy Klasztornej remont od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Jest w przebudowie ulicy Ale Duchowskiego. Jest też w przebudowie droga 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyny, odcinek Zacharzew Lamki i Łąkociny. I tu w związku z tym także utrudnienia w ruchu. Pamiętajcie również, że to nie wszystko, jeśli chodzi o region, bo w regionie także spotkacie drogowców na drodze krajowej nr 12, opatówek z Duny, tu jest najintensywniej. No i właściwie najlepiej jest omijać to miejsce, a jeżeli omijać, to jadąc przez Szałę albo przez Tłokinie, jeżeli macie tutaj po drodze, to wybierajcie kierunki alternatywne.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: I jak to się dzieje, że ropa na świecie potaniała o prawie 1/3, ale kierowcy wcale tego nie odczuwają? No to takie są właśnie zagadki. Dzisiaj za to, jeżeli chodzi o to, co na stacjach benzynowych, przypominam, że weekendowe ceny, więc możemy w poniedziałek poczuć się tak właśnie, jakby było trochę wolnego. Bez zmian, jeśli chodzi o ceny na stacjach paliw w Polsce.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty do 9.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skody. Od 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. Reklama.

0: Dua Lipa i Rytmy, a teraz będzie kartka kalendarzowa, taka muzyczna.
1: Kalendarz muzyczny.
0: No i brąski beat, czyli w Glasgow urodził się Jimmy Somerville w 1961 roku, właśnie 22 czerwca. Wokalista znany między innymi z tej formacji, to jeden z dwóch najważniejszych brytyjskich projektów dance-popowych. Od roku 1988 kontynuował karierę solową. Why?

pięknie wybrzmiał ten utwór, ale jeszcze absolut. Scritti Politti to jest kolejny numer, którym przed nami. 1956 rok, wtedy urodził się 22 czerwca Green Guardside, lider grupy Scritti Politti. W połowie lat 80. zdobyli swoją popularność między innymi właśnie za sprawą tego singla oraz utworu The World Girl.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na razie jeszcze spore zachmurzenie w ciągu dnia, wzrastające do umiarkowanego, ale będzie coraz więcej słońca. Dzisiaj jeszcze do 27 stopni, lokalnie do 26. 22 teraz na słup Kurtęci. Ciśnienie wysokie, biometr jest korzystny, wiatr z północy i z północnego zachodu wieje słabo i umiarkowanie. Dzisiaj pogoda zmieni się na łagodniejszą, a jesteśmy w zasięgu wieloośrodkowego wyżu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ponad 1500 strażackich interwencji związanych z pogodą. Potem obiecujące amerykańsko-irańskie rozmowy w Szwajcarii i 24-godzinny spektakl w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Strażacy odnotowali wczoraj ponad 1650 interwencji spowodowanych przez burzę, silny wiatr oraz intensywny deszcz. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim, mówi rzecznik komendanta głównego straży Wojciech Gralec.
4: Pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast na cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dziś tak naprawdę południowo wschodnia Polska, oprócz Morza Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami.
3: W sumie ostrzeżeniem drugiego stopnia objętych jest 9 województw. W niektórych miejscach ulewy mogą prowadzić do podtopień. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie koło Ustki. Jak informują strażacy, zniszczeniu uległo ponad 50% zabudowań. Mieszkańcy, których ewakuowano, niedługo będą mogli wrócić do mieszkań. Trwa ustalenie, jak doszło do pożaru. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów zakończyła się obiecującym postępem, przekazali mediatorzy Katar i Pakistan. Negocjacje odbywają się w Szwajcarii. O szczegółach Tomasz Orchowski.
5: Szef irańskiej dyplomacji przekazał, że rozmowy przyniosły znaczący postęp, jeśli chodzi o dążenie do zakończenia konfliktu w Libanie. Wstrzymanie izraelskich ataków wymierzonych w Hezbollah w tym kraju to jeden z warunków stawianych przez Teheran, które znalazły się we wstępnej amerykańsko-irańskiej umowie. Po jej zawarciu w zeszłym tygodniu Izrael i Hezbollah dalej się atakowały. Wczoraj walki jednak osłabły, choć premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla: pozostaniemy w strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne, by chronić mieszkańców północy i wszystkich obywateli Izraela. Wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie zakłada, że strony zawrą ostateczną umowę w ciągu 60 dni.
3: Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Lublinie.
6: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności.
3: Tradycyjnie najwięcej kontroli jest w miejscowościach turystycznych. Plenerowym koncertem Za miłość rozpoczęła się wczoraj w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. To ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. Wśród nich 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu.
7: Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy. Dla mnie.
3: The Second Woman rozpocznie się w piątek o 18:00. Nie będzie trzeba oglądać całego spektaklu. Będzie można w każdym momencie wyjść, ale i też wrócić.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Za nami kolejne 4 mecze na mundialu. W grupie G Belgia zremisowała z Iranem 0-0, a Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1. W tabeli Egipt ma 4 punkty, Belgia i Iran po 2, a Nowa Zelandia 1. W grupie H Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0, a Urugwaj tylko zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. W tabeli Hiszpania ma 4 punkty, a pozostałe drużyny po 2. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Brazylią. Kibiców elektryzuje korespondencyjny pojedynek Leo Messiego i Kyliana Mbappé o tytuł króla strzelców tego mundialu i najlepszego strzelca w historii Mistrzostw Świata. Francuski napastnik ma tego świadomość, ale bardziej interesuje go Puchar Świata.
9: C'est Leo Messi, il marque toujours des buts.
8: Już wcześniej wiedziałem, że on będzie strzelał gole, to w końcu Leo Messi, on zawsze strzela. Oczywiście pytanie, czy się zatrzyma, to on w tym momencie jest najlepszym strzelcem, ja jestem za nim. Oczywiście nadal będę starał się zdobywać bramki, aby pomóc mojej drużynie zajść jak najdalej i jasne jest, że strzelając gole przybliżasz się do takiego rekordu. Najważniejszą rzeczą dla mnie jest jednak zajść z moją drużyną jak najdalej i wygrać Mistrzostwa Świata. Argentyna zagra o 19, a Francja o 23. To była niesamowita seria. Legia Warszawa obroniła mistrzowski tytuł w Orlen Basket Lidze, ale zrobiła to dopiero w 7 meczu finałowym z Zastalem Zielona Góra, który przecież zaczynał od fazy play-in. Wczoraj to jednak Legia była lepsza, wygrała 78-70, a całą serię 4-3. Brąz już wcześniej zapewniły sobie Dziki Warszawa. Mistrz Polski rozbił wicemistrza w żużlowej Ekstralidze. Prestorń pokonał Motor Lublin aż 61-29, co dało mu dodatkowy punkt bonusowy i awans na trzecie miejsce w tabeli. Niespodziewanej porażki doznała Sparta Wrocław. Przegrała w Zielonej Górze z Falubazem 43-47. W tabeli wciąż prowadzi GKM Grudziądz. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. To daje jej 4. miejsce w tabeli. Prowadzą Amerykanki przed Brazylijkami i Włoszkami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A pozostając w macyce sportowej, futbolowej, już tak poza boiskiem, woda Ronaldo już z wysokim pH i wysoką ceną jest u nas dostępna. Upały, więc może się przyda taka woda alkaliczna. Produkt, który pojawił się kilka dni temu na naszym rynku. Jest taki, powiedzmy, w cenie umiarkowanej, jeżeli chodzi o premium, porównując do innych wód. Oczywiście no na pewno będzie trzeba zapłacić więcej, no ale w końcu Ronaldo, jak dostaniemy takich nóg jak on, to dopiero będziemy mieć poniedziałek. 1,5 litra, około 7 zł.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

To miasto pachnie sensacją. Toronto to jest właśnie taki jeden biurowiec, gdzieś przez firmę wymyślony projekt, żeby przyciągnąć turystów z całego świata, trochę wpisać się w tę tendencję do tego, że kibicujemy, no i cały świat skupia uwagę na futbolu. To nie tylko interesuje już mieszkańców Toronto, ale rzeczywiście tutaj już pomysłodawcy akcji mają szeroko zakrojoną taką kampanię, gdzie właściwie wkręcamy się wszyscy. Jest złota rybka. No, biurku, która przepowiada wyniki futbolu. Podobno ma już 80% trafności, jeśli chodzi o swoje prognozy. Przepowiada wyniki meczów mundialu właśnie w akwarium w centrum Toronto. No i okazuje się, że rybka nie mówi, a tu proszę, zupełnie inaczej. Nie, spokojnie, mówić to ona nie mówi. Przed każdym meczem w akwarium są umieszczane flagi drużyn. No i kierunek, w którym popłynie rybka, wskazuje zwycięzcę. Ciekawe. Śledzimy z zapartym tchem, nie tylko to, co na boisku.

0: Można powiedzieć, że teraz czas będzie sprzyjał piknikom, chociaż trzeba będzie w niektórych momentach chronić się przed słońcem, ale piknik za nami już w regionie nie jeden. Agnieszka Walczego jednym z nich.
1: Nie jeden. Chciałam najpierw zapytać, co wczoraj jadłaś do kawy popołudniowej?
0: Nie przyznam się, było słodko.
1: No było słodko, a też miałam drożdżówkę.

0: 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej, przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
3: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
4: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo.
6: W Radiu Centrum.
5: Poniedziałek, 12:30.
8: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
5: Słowo.
7: Słowo.
8: Hashtag warto posłuchać.
5: Od radia. Dla Ciebie.

0: Jego nie wiedzą, co się dzieje. Demono, mija mnie czas. No mija nas czas. Jest 9:30, to już najwyższa pora na to, żeby posłuchać, co w regionie. O tym opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek sprawdzimy, co zmieniło się w starostwie powiatowym w Kaliszu po znalezieniu w gabinecie wicestarosty urządzenia mogącego służyć do podsłuchiwania. Zajrzymy na piknik KGW do Lewkowa i podsumujemy występ pływaków KKS-u Kalisz w Ostrowcu Świętokrzyskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa weryfikacja procedur bezpieczeństwa w starostwie powiatowym w Kaliszu. To pokłosie znalezienia pod koniec marca w gabinecie wicestarosty Pawła Kalety urządzenia mogącego służyć do podsłuchiwania rozmów prowadzonych w tym pomieszczeniu. Tuż po ujawnieniu aparatury powołano komisję złożoną z pracowników urzędu mających odpowiednie kompetencje w zakresie zabezpieczenia budynku oraz kontroli. To nadal trwa, ale w ciągu 3 miesięcy udało się wykryć usterki wpływające na bezpieczeństwo oraz zmodyfikować niektóre postępowania.
3: Zmieniają się systemy monitoringu, te numeryczne. Mieliśmy taką sytuację, że jedna z kamer, która była zakupiona i działała w systemie numerycznym i obsługiwanym przez inny program, po wprowadzeniu kolejnego oprogramowania przestała działać i rejestrować. Została wymieniona natychmiast. Nastąpiła na przykład zmiana systemu rejestrowania, wydawania kluczy. Sprawdzamy w tej chwili instrukcję bezpieczeństwa. To jest to pozytywne działanie, które w tej chwili realizujemy w związku z tym złym zdarzeniem, które miało miejsce w gabinecie wicestarosty.
2: Powiedział Radiocentrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski. W planach jest zmiana w zakresie obsługi mieszkańców, tak by zwiększyć bezpieczeństwo urzędników, ale też interesantów. Nadal nie wiadomo, kto podłożył urządzenie. Wicestarosta wystąpił do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, która bada sprawę o informację, na jakim etapie jest postępowanie.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Kilkadziesiąt bajecznie kolorowych stoisk, a na nich mnóstwo smakołyków przygotowanych według tradycyjnych receptur, często przekazywanych z pokolenia na pokolenie, a wszystko okraszone odrobiną humoru i rozrywki. Tak wyglądał piąty piknik kół gospodyń wiejskich gminy Ostrów Wielkopolski, który w minioną niedzielę odbył się w Lewkowie w powiecie ostrowskim.
4: W niedzielne popołudnie na dziedzińcu pałacu w Lewkowie stanęło kilkadziesiąt namiotów. Panie z gminy Ostrów Wielkopolski włożyły wiele serca i talentów w pomysłowe przygotowanie stoisk na piąty piknik kół gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem Z pola na stół i kierowała uwagę uczestników w kierunku wykorzystania podstawowych, prostych produktów. Koła rywalizowały w wypieku chleba, przygotowaniu zupy warzywnej, malowaniu obrazów w plenerze oraz obieraniu ziemniaków na wagę. Ocenie podlega była także ogólna prezentacja stoiska. Najwyżej została oceniona ekspozycja KGW Słaborowice.
5: Jesteśmy z KGW Słaborowice. Przygotowałyśmy dzisiaj chłodnik z warzyw z naszego ogródka, czyli buraczki, botwinka, czotkiewki, ogórki i zalane maślanką. Do tego koleżanka upiekła chleb na bazie mąki żytniej i pszennej. Do tego mamy prawdziwy wiejski serek robiony przez naszą koleżankę i masełko tłuczone z prawdziwą miłością, jak to kiedyś nasze babcie tłukły.
4: Panie z innych miejscowości tak że wykazały się dużą inwencją i szacunkiem do kulinarnej tradycji.
6: KGW Radziwiłł. Przygotowaliśmy zupkę jarzynową oraz chlebek tradycyjny oraz chlebek czosnkowy z ogórkami w płatkach chili.
7: KGW Czekanów. Przygotowałyśmy zupę warzywną, taka śmieciówka zwana. Wszystko, co było w ogródku, to zostało użyte do tej zupy. Mamy chleb z mąk mieszanych na zakwasie. Od wieków babcie nasze, mamy piekły chleb na zakwasie i my też tą tradycję dalej podtrzymujemy.
4: Produkty na każdym ze stoisk były oceniane przez fachowe jury. Wydarzenie uświetnił koncert Big Bandu powiatu ostrowskiego. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Kolejne sukcesy pływaków KKS-u Kalisz na zawodach w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najbardziej doświadczony Piotr Ludwiczak wywalczył kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, natomiast Julia Majk sięgnęła po 2 złote i srebrny medal. Tymczasem ich młodsza koleżanka Pola Paszczyńska przywiozła 3 medale z międzywojewódzkich Mistrzostw Polski 13-latek w Szczecinie.
8: Najbardziej utytułowany duet kaliskich pływaków Julia Majek i Piotr Ludwiczak startowali na zawodach Grand Prix Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podopieczny trenera kadry narodowej Dominika Grudzińskiego zwyciężył na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Uzyskany przez Piotra wynik zapewnił mu nie tylko złoty medal, ale również kwalifikacje na Mistrzostwa Europy Seniorów w Paryżu. Na tych samych zawodach bardzo dobrze zaprezentowała się również Julia. W poszczególnych startach kaliszanka zdobyła 2 złote i srebrny medal, co dało jej 4. miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. Jednocześnie Julia może czuć niedosyt, bowiem do wywalczenia indywidualnego indywidualnego minimum na seniorskie Mistrzostwa Europy zabrakło jej zaledwie 16 setnych sekundy. Tymczasem Pola Paszczyńska rywalizowała w drugiej rundzie międzywojewódzkich Mistrzostw Polski w Szczecinie, gdzie na krótkim basenie startowało ponad 800 zawodników i zawodniczek podzielonych na dwie strefy rywalizacji. W zmaganiach pierwszej strefy Kaliszanka zdobyła 2 złote medale. Po uwzględnieniu wyników z obu stref Pola zdobyła brązowy medal i 3. miejsce w Polsce w wyścigu na dystansie 200 metrów stylem klasycznym. Natomiast na dystansie 100 metrów tym samym stylem zajęła 4. lokatę w skali kraju. Warto przypomnieć, że 13-letnia pływaczka z Kalisza jest obecnie liderką ogólnopolskich rankingów w stylu klasycznym na długim basenie. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Temat basenu jakoś tak pięknie się wpisuje w to, co za oknem. 24 minuty do 10. Wracamy do muzyki.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
5: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzieli cię od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Jeśli potrzeba trochę więcej energii, to muzyka na pewno wam ją da, zwłaszcza o poranku w poniedziałek o tej porze. My sięgamy po album z roku 1991, Unusual Hit, i to będzie Foreigner, London and Bertie.

0: Już 9 minut 8 pozostało do godziny 10. Czas bardzo szybko płynie. No, jeżeli chodzi o to, co w wiadomościach, okazuje się, że czat jest niebezpieczny także latem.
1: Tak, podpowiemy, a w sumie podpowiedzą strażacy, jak zabezpieczyć się przed tym niebezpieczeństwem, jakie urządzenie warto zamontować, no i jakie stosować takie małe triki, które mogą uratować nasze życie i zdrowie.
0: Szczegóły o 10.
2: Reklama. Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
8: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
2: Reklama.
9: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Zaraz będziemy w pełnym słońcu, już powoli wychyla się ze chmur większości regionu, a jeśli chodzi o pasy powietrza zwrotnikowego, będzie wyparta dzisiaj przez powietrze polarne morskie. 24 stopnie teraz, z 26 miejscami 27 w regionie. Wiatr słaby, umiarkowany z północy i północnego zachodu. Jesteśmy w obszarze podwyższonego ciśnienia, Biomed jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Czad niebezpieczny nie tylko zimą. Powiemy, na co uważać. Prawdopodobnie dziś poznamy nową radę Stołecznego Szpitala Południowego. Będzie też mundial i kolejny sukces Republiki Zielonego Przylądka. Marcin Krzemiński. Czad może zabić także latem. Tylko od piątku i tylko w Śląskiem strażacy interweniowali już ponad 700 razy. To więcej niż przez całą zimę. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych, a przyczyną problemu są wysokie temperatury. Nagrzane dachy, kominy i przewody wentylacyjne tworzą tak zwaną poduszkę gorącego powietrza, wyjaśnia brygadier Aneta Gołębiowska.
4: To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
3: Szczególnie w łazienkach i kuchniach z piecykami gazowymi do podgrzewania wody może gromadzić się czad, dlatego warto uchylać okna lub zostawiać otwarte drzwi. Warto też mieć zainstalowaną w domu czujkę czadu. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował Stołeczny Ratusz. Poprzednią radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kasprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Dziś na stacjach ceny maksymalne, tak jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6 zł 61 groszy, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy. Do emerytów i rencistów trafiło blisko 9 milionów pakietów dokumentów dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tak zwanej 13 emerytury. ZUS zakończył właśnie wysyłkę. Sport. Wysokie zwycięstwo podrażnionej Hiszpanii. Kolejna niespodzianka na koncie Republiki Zielonego Przylądka, która awansy do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata ma na wyciągnięcie ręki. Przegląd mundialowych wydarzeń ma dla nas Michał Waszkiewicz.
5: Arabia Saudyjska miała pecha, trafiła w drugiej kolejce na Hiszpanię, która na otwarcie zawiodła. Chciała się więc zrehabilitować i rozbiła Saudyjczyków. Łatwo, 4-0. Ale na ustach wszystkich w tej grupie jest Republika Zielonego Przylądka. Po remisie z Hiszpanią dziś Cabo Verdejczycy wywalczyli kolejny punkt remisujący 2-2 z Urugwajem, mówi pomocnik Kevin Pino. Brakuje mi słów, żeby to opisać. Strzeliłem gola, to moment ogromnej radości. Ale dla nas, piłkarzy, nie jest to niespodzianka, ponieważ ciężko na to pracowaliśmy, ale chcemy więcej i więcej. Jeśli Cabo Verdejczycy pokonają Arabię Saudyjską w ostatniej kolejce, to sensacyjnie awansują do fazy pucharowej. Blisko jest już Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1.
3: Wciąż mizernie wygląda Belgia, która tylko zremisowała bezbramkowo z Iranem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Lepiej tonąć w golach niż w długach, no ale jeśli chodzi o ten rekordowy strzelane gole, to jest mundial już głośny do tej pory. Jeżeli w jednym meczu padają średnio ponad 3 bramki, to wreszcie jest co oglądać. No chociaż no zawsze trafi się jakiś słaby punkt. 3,5 minuty po godzinie 10. Dzisiaj słabym punktem może być poniedziałek, ale może to być też bardzo dobry, mocny punkt, bo jeżeli jest Dzień Kultury Fizycznej, to warto postawić właśnie na sport. Między innymi 173 23 dzień roku, astronomiczne lato z nami, 92 dni jeszcze. Dzisiaj słońce od 4.37, można naprawdę zacząć dzień bardzo wcześnie, a zajdzie o 21.11. Dzień jest już krótszy od najdłuższego, mniej niż minutę, i dłuższy od najkrótszego, 8 godzin 40 minut. I niech te minuty wypełniają się, oprócz muzyki, dobrymi informacjami.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.
10: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Kot, leżak, noc taka piękna, bezchmurna, no i będzie cierpliwość nagrodzona. Jak obserwować nocne niebo? No, z dala od zanieczyszczenia światłem. No i oczywiście, żeby było bezchmurne, to jest najważniejsze, a jasne meteory obok nas już od dzisiaj. Niespodziewany wybuch aktywności może się pojawić także w tym roku na przełomie czerwca i lipca, a dzisiaj już jest szansa, żeby spróbować się zaobserwować to niebo. Czerwcowe butydy są wyjątkowe. Prędkość meteorów to jedynie 18 km na sekundę. Jedne z najbardziej atrakcyjnych zjawisk astronomicznych. Będzie można sobie dzisiaj te spadające gwiazdy pooglądać, a jeżeli chodzi o te optymalne warunki do obserwacji, to warto w kalendarzu zaznaczyć termin od 27 do 28 czerwca. Wtedy właśnie przypada maksimum roju butydów. Jednak przy odrobinie szczęścia od dzisiaj do 2 lipca jest szansa, żeby spoglądając w niebo spełnić trochę marzeń.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Roxy, czyli Roxana Węgiel, wzięła nas na wyprawę na szerokie wody. 22 minuty po godzinie 10. Skąd tu czerpać energię w poniedziałek o poranku?
1: No, my możemy na przykład z kawy, bo chyba już te obie wypiłyśmy.
0: Z muzyki też, posłuchałyśmy, będziemy słuchać, ale nie tylko.

0: Tylko oferta myślnik sezonowa.
1: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
4: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych modeli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
5: Reklama.
6: Od radia.
7: Słowo.
8: Słowo.
7: W Radiu
8: Centrum.
7: Poniedziałek, 12.30.
9: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
7: Słowo.
8: Słowo.
9: Hashtag warto posłuchać.
6: Od radia. Dla ciebie.

0: Two Hearts, Phil Collins. No a przerwa w muzyce, żeby wysłuchać co w regionie. Jest 10:30 na opowieści. Zupełnie inne niż muzyczne teraz od Agnieszki Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Coraz bliżej budowy instalacji fotowoltaicznych w Odolanowie. Od tej inwestycji zaczniemy. Powiemy o zbliżających się zawodach OHP w Pleszewie oraz o wzrastającej formie ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina i miasto Odolanów jeszcze w czerwcu ogłosi przetarg na budowę kilkuset instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii na posesjach mieszkańców. Projekt realizowany jest dzięki około 30 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy w ramach współpracy z gminami Przygodzice i Sulmierzyce w klastrze energetycznym. Łącznie na tym obszarze powstanie około 1500 instalacji.
3: Jak przekazał samorząd, zakończono już spotkanie informacyjne z mieszkańcami, a umowy są na finiszu. Teraz kluczowy będzie wybór wykonawcy i rozstrzygnięcie przetargu, które planowane są na sierpień. Burmistrz Odolanowa Marcin Szorski podkreśla, że montaż rozpocznie się po wyłonieniu firmy i obejmie wyłącznie gospodarstwa domowe w taryfie G. Mieszkańcy biorący udział w projekcie będą musieli wcześniej przygotować swoje posesje. Chodzi m.in. o instalację internetową, modernizację instalacji elektrycznej czy zwiększenie mocy przyłączeniowej. Koszty tych prac wyniosą od około 5 do 11 tysięcy złotych. Dofinansowanie pokrywa 90% kosztów inwestycji. Zakończenie montażu planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, a rozliczenie projektu na drugi kwartał tego samego roku. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Uroczysty apel upamiętniający bohaterów Powstania Wielkopolskiego rozpocznie 16 ogólnopolskie zawody sportowo-obronne młodzieży OHP w Pleszewie. Zmagania zaczną się w tę środę 22 czerwca i potrwają do 25 czerwca, a weźmie w nich udział młodzież z całej Polski.
4: Uroczystość rozpocznie się o 9:30 przy pomniku Chwała Artylerzystom. W apelu wezmą udział delegacje młodzieży ochotniczych chówców pracy, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz Wojska Polskiego. Oprawę muzyczną zapewni Orkiestra Wojskowa z Poznania. W programie apel pamięci, złożenie wiązanek kwiatów, wystąpienia okolicznościowe oraz prezentacja sprzętu wojskowego. Organizatorzy to jest Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie podkreślają, że wydarzenie ma służyć kształtowaniu postaw patriotycznych, obywatelskich i proobronnych wśród młodzieży. Nowością tegorocznych zawodów będzie konkurencja Misja Życie, podczas której uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zadanie obejmie ocenę stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy, a także działania ratownicze w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Wydarzenie odbywa się w Pleszewie pod honorowym patronatem przedstawicieli rządu, samorządu i województwa wielkopolskiego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Choć przyjechała do Ostrowa mocno osłabiona m.in. brakiem Jasona Doyle'a, to momentami pokazała kły. Mowa o drużynie Celfast Wilków Krosno, która przegrała ostatecznie 36-54 z żużlowcami Munfin Magnusa Ostrów. To jednak goście prowadzili na początku, a po 8 biegach było tylko 25-23 dla Ostrowian, którzy drugą część spotkania wygrali 29-13, dzięki czemu zainkasowali bonus za lepszy bilans w dwumeczu. Jego losy rozstrzygnęły się jednak dopiero w ostatnim biegu, który podwójnie wygrali Jakub Krawczyk i Jonas Seifert-Salk. 22-latek odjechał najlepszy mecz w sezonie i przeszedł ogromną metamorfozę w ciągu kilkunastu dni. Wielka w tym zasługa trenera Gapińskiego, powiedział Radiu Centrum Jakub Krawczyk.
5: Zaczęło wyglądać tak, jakbym chciał, albo że w końcu jadę na takim poziomie, na jakim potrafię i to na pewno cieszy i mobilizuje do dalszej pracy. No, aczkolwiek ważne jest to, że właśnie w tych gorszych momentach, żeby wiedzieć, jak sobie radzić i jak z tego wybrnąć, bo jak jest dobrze, to jest dobrze i wszystko pasuje, jest zawsze fajnie. Jak gdzieś coś zaczyna iść nie w tą stronę, to wszystko się staje ciężkie, wszystko się staje problematyczne. Cieszę się, że naprawdę ze spokojem sobie to wszystko poukładałem. Gdzieś przypracowaliśmy przerwy pomiędzymeczowe, też zaczęliśmy jeździć do Szwecji, więc myślę, że gdzieś tutaj to na pewno dużo pomogło.
2: Munfin Magnus po niedzielnym zwycięstwie awansował na 5. miejsce w tabeli Metal Kazy drugiej Ekstraligi i traci już tylko jeden punkt do 4. lokaty, która oznacza jazdę w play-offach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 11.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
8: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
10: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Radio Centrum i gra muzyka.
14: Stand by.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 8 minut do godziny 11. O 11:00 o kolejnej dzikiej karcie na Wimbledonie. Cieszymy się z tego, że Maja Chwalińska już ją ma, a Serena Williams też zagra w wielkim szlemie. No, chyba tego można się było spodziewać. Szczegóły o godzinie 11:00. Nie wiem, czy spodziewacie się, ale jest Karolina Ramkę w studiu.
2: Dzień dobry, cześć! To też będzie wielki szlem. To też będzie prawie jak Wimbledon. Tylko ja będę wam rzucać, wy będziecie odbijać i tak dalej. Ale to będzie taki przyjemny mecz towarzyski, można by rzec.
1: Bardzo miło jeszcze z podkładem muzycznym, który jest naprawdę tutaj bardzo imponujący.
2: Mówisz?
1: Aha.
2: Kiedy nie był?
1: Zawsze.
2: Wiesz, to zawsze.
1: Ja dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Do usłyszenia. Grażyna Marciniak, Karolina z wami.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura24.pl.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Reklama.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Pogoda na dziś.
10: Cóż w tej pogodzie? Otóż dużo słońca, bardzo słonecznie. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce do 26, może nawet 27 stopni. No w słońcu oczywiście gorąco. I teraz na moim radiowym termometrze 24. Wiatr z północnego zachodu wieje słabo, 15 km na godzinę i nie przyspieszy, czyli wytchnienia nie będzie. Na barometrach 1025 hektopaskali warunki biometo są neutralne.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
11: Właśnie minęła
10: 11.
11: Radio Centrum.
12: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
13: Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku, ewakuowano szpital, a na Dolnym Śląsku po burzach problemy z prądem. A Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Marcin Krzemiński. Duży pożar we Włocławku. Zapalił się magazyn z chemikaliami. Nie ma informacji o poszkodowanych. Osoby, które były w biurze, same się ewakuowały. W magazynach nikogo nie było. Jednak ze względu na bliskie sąsiedztwo szpitala trzeba było ewakuować całą placówkę, mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej.
14: Ewakuowaliśmy cały personel oraz pacjentów. Na szczęście nie było tam osób, które nie mogłyby opuścić szpital. Akcja ewakuacji przebiegła bezpiecznie, został postawiony autobus. Pacjenci zostali odtransportowani w bezpieczne miejsce.
13: Strażakom udało się już opanować ogień. W tej chwili trwa akcja dogaszania. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili na zewnątrz. Trwa też dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie na Pomorzu. Ogień w fabryce aerozoli wybuchł wczoraj. Spłonęło około 6 tysięcy metrów kwadratowych hali. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. O szczegółach Paweł Radzewicz.
15: W fabryce pod Słupskiem produkowane były aerozole. Pożar miał bardzo dynamiczny charakter, bo opakowania ciśnieniowe przez kilka godzin wybuchały. Kilkadziesiąt zastępów walczyło z ogniem od zewnątrz. Sytuacja była monitorowana przez specjalny zespół chemiczny. Zagrożenie było tak duże, że policja ewakuowała mieszkających najbliżej zakładu ludzi. Pożar udało się opanować nad ranem. Strażacy przelewają teraz pogorzelisko i poszukują niedogaszonych zarzewi ognia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Wiadomo już, że ewakuowani mieszkańcy lada moment będą mogli wrócić do domów, a do pracy szykują się eksperci, których zadaniem będzie ustalenie przyczyny pożaru.
13: Uwaga na burze. W południowej i wschodniej części kraju ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia, do wieczora obowiązują w 9 województwach. Podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, a częściowo też w mazowieckim, łódzkim, podlaskim i opolskim. A po burzach, które przeszły wieczorem i w nocy nad Dolnym Śląskiem, bez prądu pozostaje ponad 500 odbiorców, poinformował rzecznik wojewody dolnośląskiej. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali tam 300 razy, głównie w przypadku drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji i piwnic. Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia Amerykanka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie zagra w singlu po raz pierwszy od niemal 3 lat. Michał Waszkiewicz.
16: Na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku. Dotarła wówczas do 3. rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku.
13: Igi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy jeszcze na świecie.
12: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Teraz jeszcze dzień dobry, poniedziałek, 22 czerwca w kalendarzu. Dużo słońca, dużo przyjemności Wam życzę. W związku z tym niech to będzie dobry dzień, nowe możliwości. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. No i co? No to lecimy z muzyką, co by Wam było przyjemnie. Silver, lay all your love on me.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.

Bardzo proszę, kochać życie i tak sobie pogwizdywać, i tak beztrosko, i tak przyjemnie, i tak można, zwłaszcza ci, którzy na przykład wzięli sobie jeszcze dzisiaj wolne, bo wiedząc o tym, że weekend będzie bardzo upalny, tak od piątku do poniedziałku i też można. Ale słuchajcie, można także w kwestii pracy. Nie to, żeby wygwizdać i nie robić, tylko tak jakoś rzucić może trochę na luz. Ja wiem, że was pewnie gonią gdzieś terminy, że nie zawsze jest łatwo, ale... Głęboki oddech i będzie dobrze. W kwestiach związanych z poniedziałkiem, 22 czerwca, to już wiecie, czyli już za kilka chwil wakacje dla tych, którzy siedzą jeszcze w szkolnej ławie, gdzieś tam może coś poprawiają, jeżeli jest szansa, albo po prostu tam już myślą o niebieskich migdałach, no to wakacje owszem, już za pasem, a w kwestiach związanych z świętami, no to dzisiaj bardzo ważne, a propos edukacji, Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głucho-Niewidomych, bardzo ważne święto i warto wiedzieć, ba, trzeba wiedzieć, więc zwróćcie na to uwagę, nie tylko od święta. No dobrze, ja teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na muzykę na 106.4. Mam jej sporo, naprawdę bardzo przyjemnej. Już teraz David Guetta i Shia Flames, 15 minut po 11.00.

0: Reklama.
1: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12.30.
6: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
4: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia. Dla Ciebie.
7: 22 minuty po godzinie 11, więc jeszcze dorzucimy wiadomości.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: A w nich między innymi powiemy o wernisażu wystawy pokonkursowej Zabawka, gra, bajka, które odbyło się w Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu. Będą także sukcesy pływaków

0: Mariana, to jak na lato, jak to mówią. 11:30 minęła, więc czas na kolejne wiadomości. W studiu Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, ile klas pierwszych będzie w kaliskich szkołach publicznych w kolejnym roku szkolnym. Powiemy o Kaliszance, która została laureatką ogólnopolskiego konkursu Zabawka Gra Bajka oraz o sukcesach kaliskich pływaków.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: O 7 oddziałów klas pierwszych mniej od września będzie w szkołach podstawowych publicznych w Kaliszu. Niespodzianki nie ma, bo od kilku lat niż demograficzny wyraźnie był widoczny w przedszkolach, a teraz wkracza do podstawówek.
3: Czyli są placówki, w których zazwyczaj otwieraliśmy 2 oddziały w roczniku, a w tym roku otworzymy 1 oddział i też takie, którym otwieraliśmy 3, a otworzymy 2. Sumując, prognozujemy otwarcie 35 oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Tutaj nie ma jeszcze szkół podstawowych specjalnych, bo też jeszcze dzieci donoszą orzeczenia i tylko te, dla których miasto Kalisz jest organem prowadzącym. W tym roku, który się właściwie kończy, mieliśmy 42 klasy pierwsze, więc tutaj już widzimy, że 7 klas na tym otwarciu będzie mniej.
2: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Ogólnie w szkołach podstawowych publicznych w klasach pierwszych naukę we wrześniu zacznie około 800 dzieci i około 100 w placówkach specjalnych oraz niepublicznych, więc łącznie będzie około 900 pierwszoklasistów.
1: Warto się wybrać.
2: W piątkowe popołudnie w Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej Zabawka Gra Bajka, połączony z wręczeniem nagród w konkursie imienia błogosławionej matki Elżbiety Róży Czackiej. Upamiętnia on prekursorkę działań na rzecz osób niewidomych w Polsce oraz założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Na konkurs nadesłano 69 prac z 9 szkół w całej Polsce.
4: On był bardzo wieloetapowy, ponieważ też, aby młodzież miała tą wiedzę, to jest bardzo specjalistyczna wiedza, jak projektować dla niewidomych. Stworzyliśmy taki też panel z ekspertami z całej Polski właśnie z zakresu dostępności, tak żeby młodzież miała też praktyczne wskazówki, jak przystąpić do tych prac. I my jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów.
2: Powiedziała Radiu Centrum Marzena Bobrzecka, koordynatorka konkursu i wystawy. Wśród 12 nagrodzonych prac znalazły się m.in. Morskie Oko autorstwa kaliszanki Antoniny Kujawińskiej. Prace prezentowane w ramach wystawy będą dostępne dla odwiedzających Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu do końca sierpnia w godzinach otwarcia placówki. Partnerem medialnym konkursu było Radio Centrum. Kolejne sukcesy pływaków KKS-u Kalisz na zawodach w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najbardziej doświadczony Piotr Ludwiczak wywalczył kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, natomiast Julia Majk sięgnęła po 2 złote i srebrny medal. Tymczasem ich młodsza koleżanka Pola Paszczyńska przywiozła 3 medale z międzywojewódzkich Mistrzostw Polski 13-latek w Szczecinie.
5: Najbardziej utytułowany duet kaliskich pływaków Julia Majek i Piotr Ludwiczak startowali na zawodach Grand Prix Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podopieczny trenera kadry narodowej Dominika Grudzińskiego zwyciężył na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Uzyskany przez Piotra wynik zapewnił mu nie tylko złoty medal, ale również kwalifikacje na Mistrzostwa Europy Seniorów w Paryżu. Na tych samych zawodach bardzo dobrze zaprezentowała się również Julia. W poszczególnych startach kaliszanka zdobyła 2 złote i srebrny medal, co dało jej 4 miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. Jednocześnie Julia może czuć niedosyt, bowiem do wywalczenia indywidualnego minimum na seniorskie Mistrzostwa Europy zabrakło jej zaledwie 0,16 sekundy. Tymczasem Pola Paszczyńska rywalizowała w drugiej rundzie międzywojewódzkich Mistrzostw Polski w Szczecinie, gdzie na krótkim basenie startowało ponad 800 zawodników i zawodniczek podzielonych na 2 strefy rywalizacji. W zmaganiach pierwszej strefy kaliszanka zdobyła 2 złote medale. Po uwzględnieniu wyników z obu stref Pola zdobyła brązowy medal i 3 miejsce w Polsce w wyścigu na dystansie 200 metrów stylem klasycznym. Natomiast na dystansie 100 metrów tym samym stylem zajęła 4. lokatę w skali kraju. Warto przypomnieć, że 13-letnia pływaczka z Kalisza jest obecnie liderką ogólnopolskich rankingów w stylu klasycznym na długim basenie. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do godziny 12. W dobrym kierunku zamierzamy, bo letnim, bo wakacyjnym. I taki wakacyjny kawałek mam dla Was już teraz.

0: braccia.
1: Reclama.
2: Garniture, garniture, turi de braccia, ale turi.
3: Garniture.
4: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
6: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
10: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Reklama.

0: Dziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: No to teraz o tym, co pod wodą rozmawiał Tomek Michalak z dzieciakami z oddziałów szkolno-przedszkolnych przy Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, w bieganinie.
2: Dlaczego ryby żyją w wodzie?
3: Bo tam oddychają.
4: Pływają. Bo nie mogą oddychać na lądzie.
5: Bo tam szybko pływają.
6: Bo mają skrzele zamiast płuc.
2: A gdyby nie były w wodzie, to by nie dały rady oddychać?
6: Tak.
2: Nie.
6: Tak.
7: Żeby jakby nie były w wodzie, to by zdechły, bo by wyschły.
8: Bo one są inne od nas i one właśnie umią oddychać pod wodą.
9: Na lądzie by nie umiały chodzić.
10: Na lądzie by też nie miały co jeść.
11: Różne ptaki zjadałyby ryby.
12: Bo tam mają jedzenie.
2: A co jedzą ryby?
11: Inne ryby?
13: Jedzą takie przekąski jakby dla ryb.
14: Jedzą chleb też.
15: Małe rybki takie.
16: Zjadają takie kawałki małe chlebka albo naleśnika.
17: Zjadają też małe ziarenka.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach psycholodzy będą radzić, jak odpoczywać skutecznie i efektywnie to w związku ze zbliżającymi się wakacjami. Szczegóły o 12.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
5: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
7: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj dużo słońca, 27 stopni maksymalnie w naszym regionie, teraz już 25. Wiatr z północnego zachodu wieje słabo, 15 km na godzinę, a na barometrach mamy 1025 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 12. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Dziś znów burzowo. Są alerty dla południowego wschodu. Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku. Ewakuowano szpital. Brytyjski premier odchodzi ze stanowiska. Miriam Lipińska. Burze nie odpuszczają. Tylko wczoraj z ich powodu strażacy wyjeżdżali ponad 1600 razy, a dziś znów zagrzmi. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz może spaść nawet 40 mm deszczu, lokalnie grad, a do tego będzie silnie wiało w porywach do 75 km na godzinę. Burze nie przyniosą jednak ochłody. Wysokie temperatury z nami pozostają, mówi synoptyki MGW Przemysław Makarewicz.
4: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
3: Pod koniec tygodnia wrócą 30-stopniowe temperatury. Trwa dogaszanie pożaru magazynu z chemikaliami we Włocławku. Z tamtejszego szpitala ewakuowano kilkudziesięciu pacjentów i pracowników placówki. Jest też apel do mieszkańców, by pozamykali okna i drzwi. W spalonym magazynie było 5 ton żywicy epoksydowej i rozpuszczalniki, a palące się chemikalia spowodowały duże zadymienie w okolicy. Z kolei w Harnowie koło Ustki na Pomorzu trwa rozbiórka hali, w której produkowano aerozole. Wczoraj około południa wybuchł tam pożar, którego gaszenie zajęło strażakom 7 godzin, a do akcji ściągano posiłki z całego województwa. W fabryce było mnóstwo łatwopalnych substancji. Za mieszkańcami trudne godziny.
5: No, wybuchało wszystko co 2 minuty w sumie. A nawet było widać, że takie, jakby to powiedzieć, takie fajerwerki do góry szły, nie?
6: Baliśmy się, bałam się spać. Po prostu te dwie cysterny najbardziej.
7: Gdy jeszcze było strzelanie tych dezodorantów, wszystkiego, no to tak jakby z karabinu ktoś strzelał dosłownie. No, zwierzęta, psy, no wszystko uciekało, tak?
3: Spaliła się mniej więcej połowa zakładu w Harnowie, ocalał budynek biurowy. Fabryka zatrudniała około 250 osób. Jej właściciel już szacuje straty. Poseł PiS Dariusz Matecki stanął przed sądem. W Szczecinie ruszył proces w sprawie Mateckiego i jego 7 znajomych oskarżonych o malwersacje finansowe środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS ma odpowiedzieć także za fikcyjne, zdaniem prokuratury, zatrudnienie w Lasach Państwowych. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Poseł nie przyznaje się do winy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec zmieniamy temat. Od piątku wakacje. Część z nas już w sobotę wyjedzie na urlop. Jak odpoczywać skutecznie i efektywnie? Psycholodzy radzą, zaplanujmy dobrze swój urlop i wylogujmy się z mediów społecznościowych. A co jeszcze?
8: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
3: Mówi Bożena Kowalkowska, ekspertka w dziedzinie planowania i organizacji. Ważne też, by spędzać czas w sposób, który jest najlepszy dla nas, bo nie każdy zrelaksuje się czytając książkę czy jeżdżąc na rowerowe wycieczki.
1: Kursy walut.
2: No ale jak już macie gdzieś wyruszyć, to oprócz tego relaksu, który oczywiście Wam życzę, to jeszcze trzeba zabrać ze sobą gotówkę odpowiednią do danego kraju. No to sprawdźmy średni kurs waluty euro. Obecnie to 4 zł 27 groszy, dolar amerykański 3 zł 72 grosze, frank szwajcarski 4 zł 61 groszy i funt brytyjski na koniec to 4 zł i 93 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 12. Natalii Imbruglia, już teraz Torn, w kolejce Kuba i The Beach Boys.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo
3: w Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12.30.
5: Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
3: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia dla Ciebie.

0: California Dreaming. To oczywiście formacja The Beach Boys. Jakby tak sobie pomarzyć, może nie o samej Kalifornii, ale w ogóle o takim przyjemnym miejscu, w którym można było spędzić trochę czasu, no to bardzo proszę, jest alternatywa na, jak mówią specjaliści, wysokie ceny nieruchomości w Polsce, które właśnie skłaniają do szukania alternatyw. Jak to z tymi cenami, jak tu piszą? Ponoć, jeżeli przeglądacie na przykład ogłoszenia na warszawskie mieszkania z rynku pierwotnego, można znaleźć takie na przykład położone na Woli, które kosztują tak nieco ponad 1 000 000 złotych. Ja myślę, że tutaj w Kaliszu też znajdą się już takie ceny, może nie 1 000 000, ale no ceny niezbyt ciekawe. No i bardzo proszę, ponoć to skłania do szukania alternatyw i tak jest w wielu miejscach na świecie. A alternatywą może być, uwaga, zakup prywatnej wyspy Finlandii. Jedna z fińskich wysp o powierzchni hektara z 2 budynkami, systemem fotowoltaicznym, jest dostępna za 1,2 miliona złotych, jakby ktoś miał ochotę. Jest para Brytyjczyków, która z kolei kupiła niezagospodarowaną wyspę w Finlandii za 114 tysięcy złotych, co było niższe niż wymagany wkład własny w mieszkanie w Polsce. A na fińskim rynku ponoć można znaleźć mniejsze wyspy za kwoty porównywalne z ceną 2 miejsc parkingowych w Warszawie. Jednak należy zweryfikować pozwolenia budowlane. No tak, wiadomo, tutaj trzeba pilnować. A jakbyście tak szukali wytchnienia, to teraz w Finlandii takie skromne 22 stopnie i wyspa, i plaża, słuchajcie, i można gdzieś uciec wsiną dal. No, jeżeli ktoś ma ochotę, to zawsze jest jakaś przyjemna alternatywa, a jak nie, dobrze, to trzymam kciuki za was, tutaj też będzie fajnie.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
7: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Już 23 minuty po godzinie 12, czyli za kilka chwil program Słowo w Słowo, a w tym tygodniu gościem programu będzie Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Program Słowo w Słowo już o godzinie 12.30.

0: 12.30. Słowo w Radiu Centrum.
1: Dzisiaj w programie będziemy rozmawiać o demografii, o tym, jak zmiany w demografii wpływają także na funkcjonowanie szpitali w naszym regionie. Tomasz Michalak, witam i zapraszam, a moim gościem jest pani Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.
2: Witam panie redaktorze, witam państwa.
1: Spotykamy się dzisiaj w związku z momentem, który będzie bardzo istotny dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Po wcześniejszym przejściowym okresie zawieszenia zamykacie państwo 1 lipca planowo oddział położniczy i neonatologiczny. Oczywiście to nie tak, że pacjentki pozostaną bez opieki, bo jest mnóstwo placówek w okolicy, o czym będziemy za moment mówić, no ale pierwsze pytanie, które oczywiście się pojawia, bo to decyzja bardzo niepopularna i na pewno budząca kontrowersje. Dlaczego trzeba zlikwidować ten oddział w Ostrzeszowie?
2: Szanowni Państwo, była to bardzo trudna decyzja. Decyzja poparta została wieloma szczegółowymi analizami. W szczególności analizowaliśmy sytuację zarówno kadrową, demograficzną, organizacyjną, a także finansową. W tym momencie, jeżeli bralibyśmy pod uwagę sytuację demograficzną, jest to obszar, na który nie mamy za dużego wpływu. Natomiast jak widać na przestrzeni chociażby ostatnich 3 lat, liczba porodów w naszym szpitalu zmniejszyła się o ponad 15%. W 2020 w trzecim roku liczba urodzeń wynosiła 362, natomiast w tamtym roku ta liczba wynosiła już raptem tylko 308.
1: Czyli ten spadek cały czas trwa. To oznacza pustki na oddziale?
2: Dokładnie tak. Ta zmniejszająca się liczba powoduje to, że coraz trudniej jest nam zabezpieczyć oddział i utrzymać go jednocześnie. Nie możemy też kosztem jednego oddziału powodować, że te straty finansowe, które niestety również narastały na przestrzeni 3 lat, od straty na poziomie minus 3 milionów, doszliśmy w tamtym roku do straty ponad 6 milionów. Finanse są również dla nas ważne, jesteśmy spółką, ale najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo i zdrowie naszych pacjentek. Dlatego to, że my w tym momencie zamykamy nasz oddział, przekształcamy go w część ginekologiczną, jest spowodowane również tym, że leży nam bardzo na sercu bezpieczeństwo naszych pacjentek, które w tym momencie, w momencie tak małej liczby porodów, mogą być obsługiwane w ośrodkach o wyższej referencyjności, gdzie ta liczba wykonywanych procedur codziennie jest zdecydowanie większa, co też zwiększa bezpieczeństwo dla naszych pacjentek.
1: No właśnie, nie będzie oddziału położniczego i neonatologicznego w Ostrzeszowie. Przypomnę, od 1 lipca, ale w bliskiej okolicy są placówki, które gwarantują należytą opiekę. No i teraz pytanie, dokąd będą mogły się udać pacjentki właśnie od początku lipca, które placówki będą dostępne?
2: Szanowni Państwo, w trakcie naszych analiz właśnie braliśmy również te nasze położenie geograficzne. W naszej okolicy tak naprawdę mamy dostęp do około 6 szpitali, od których odległość dzieli nas do około 50 kilometrów, więc tak naprawdę w ciągu godziny jesteśmy w stanie dojechać do kilku ośrodków, które nawet posiadają wyższy stopień referencyjności niż ten, który my posiadaliśmy. Mogę tu wymienić chociażby Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn, Oleśnice, Kępno, Kalisz.
1: Kępno i Ostrów Wielkopolski, to chyba te ośrodki najbliższe,
2: tak,
1: w sytuacjach takich już nagłych.
2: Dokładnie tak, do Kępna raptem 19 kilometrów, do Ostrowa około 34, więc tak na dobrą sprawę jest to odległość, którą można pokonać, jeżeli ta sytuacja jest tak naprawdę awaryjna, a jeżeli nie, zawsze służymy pomocą, transportem medycznym, jeżeli byłaby taka potrzeba.
1: Państwo dysponujecie też bogatymi statystykami. Czy ostrzeszowianki, mieszkanki powiatu ostrzeszowskiego już dziś, zanim jeszcze podjęto tę decyzję o likwidacji tego oddziału, korzystały właśnie z placówek ościennych?
2: Panie redaktorze, również to podlegało naszej analizie i z danych dostępnych wynika tak, iż w tamtym roku urodziło się 392 nowych obywateli powiatu ostrzeszowskiego, z czego 57%, czyli aż 224 kobiety, wybrały urodzenie dzieci poza naszym szpitalem, co oczywiście wynikać mogło z różnych względów, zarówno też tych zdrowotnych. Natomiast w naszym szpitalu z tych 308 urodzonych dzieci, 140 są to dzieci, które zamieszkują poza naszym powiatem. Więc jak widać, ta migracja była, jest i zapewne będzie, ponieważ panie mają prawo wyboru jednostki, która najbardziej odpowiada ich preferencjom.
1: Pozostaje ginekologia. Ginekologia zabiegowa, uroginekologia. Tego pacjentki nie muszą się obawiać, tak?
2: Tak. Już w tym roku wyszliśmy z ofertą w stronę naszych pań. Ta oferta nasza też była poprzedzona rozmowami z tym, co lokalna społeczność tak naprawdę potrzebuje, z tym, co potrzebują kobiety, a czego u nas wcześniej nie było. Takim obszarem jest chociażby uroginekologia. I tutaj z powodzeniem nasza nowa grupa lekarzy wprowadziła zarówno tutaj zabiegi właśnie te uroginekologiczne, które pozwalają na przykład paniom usunąć dyskomfort związany chociażby z nietrzymaniem moczu. A poza tym robimy szereg zabiegów metodą laparoskopową, która jest metodą mało inwazyjną, pozwala na szybki powrót pacjentki do pełnej sprawności i szybki powrót do domu, co tym samym skraca proces hospitalizacji.
1: Czy podczas tych rozmów z pewnością pojawiły się wątpliwości pacjentek? Udało się je rozwiać?
2: Tak. Tak jak powiedziałam, nie są to łatwe decyzje. Ten proces na pewno u części osób powoduje niezadowolenie. Część osób, z którymi też rozmawiamy, cieszą się z tego, że nasz profil został dostosowany do realnych potrzeb.
1: Potrzeby mieszkańców i bądź co bądź jednak starzającego się społeczeństwa.
2: Dokładnie tak. Powiat Ostrzeszowski jest jednym z tych, który właśnie ten poziom wykazuje, iż społeczeństwo w sposób wyraźny się starzeje. Braliśmy w tym całym procesie właśnie to też pod uwagę, aby wyjść i naprzeciw tym oczekiwaniom, które w sposób realny właśnie teraz są potrzebne w naszym szpitalu, w naszej okolicy.
1: No właśnie, oddajecie pewne obszary innym placówkom ościennym, a co w zamian dla mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, na jaki rodzaj opieki mogą liczyć w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, bo przecież ten budżet też będzie trzeba jakoś zagospodarować.
2: W ramach naszego ryczałtu zamierzamy wyjść z tą ofertą ginekologiczną, uroginekologiczną, ale także w ramach ryczałtu realizujemy zabiegi z obszaru ortopedycznego i chirurgicznego. Więc ta część zostanie zagospodarowana właśnie głównie na te potrzeby. Natomiast pragnę nadmienić, że jesteśmy w trakcie dużej inwestycji. Do końca roku oddamy nowe skrzydło szpitala, w którym zamierzamy stworzyć bardzo dobrą opiekę specjalistyczną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, czyli wpisujemy się w te aktualne trendy odwróconej piramidy świadczeń i to jest jednym z naszych nadrzędnych celów. Zamierzamy również w tym nowym budynku zapewnić pacjentom podstawową opiekę zdrowotną, a także zostanie tam przeniesiona pracownia endoskopii. Naszym kolejnym zamierzeniem jest właśnie utworzenie tam działu fizjoterapii ambulatoryjnej, która zapewni kompleksowość dla naszych pacjentów, którzy będą mogli z niej skorzystać w różnych jednostkach chorobowych, a szczególnie mamy na uwagę tutaj zapewnienie tej kompleksowości pacjentom, którzy zostaną u nas operowani, a następnie będą mogli zostać poddani procesowi rehabilitacji.
1: I to wszystko zmiany, które mają wyjść zdecydowanie na plus mieszkańcom powiatu ostrzeszowskiego, a panie mogą czuć się bezpiecznie. W razie sytuacji nagłej mogą pojawić się także w szpitalu w Ostrzeszowie i dalej już będzie ta opieka świadczona, być może w ościennych placówkach. Jak rozumiem, w sytuacji kryzysowej pani pojawia się w szpitalnym oddziale ratunkowym i również uzyskuje wszelką niezbędną pomoc.
2: Dokładnie tak. Nie wspomnieliśmy jeszcze w trakcie naszej rozmowy o jednym. My cały czas skupiamy i koncentrujemy się na kobietach również w obszarze ambulatoryjnym. Nasza poradnia położniczo-ginekologiczna nadal będzie działać i tam cały czas będziemy prowadzić zarówno ciążę, diagnostykę i leczenie chorób kobiecych. Koncentrujemy swoje działania również w ramach poradni na profilaktyce. Zarówno oferujemy cytologię, a także HPV, ale także szereg innych świadczeń, takich jak chociażby leczenie zaburzeń hormonalnych czy menopauzy. I to jest nasze zadanie, aby pacjent był dla nas najważniejszy i właśnie pacjent musi mieć stworzone dobre, bezpieczne warunki obsługi i udzielaną jakość świadczeń na jak najwyższym poziomie. I to jest naszym celem. Nasza jednostka przeszła w ostatnim czasie autoryzację, czyli ta nasza jakość została poświadczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia i to jest nasz cel, aby iść w stronę tych świadczeń, które zabezpieczają lokalne potrzeby, a zarazem pozwalają nam dobrze zarządzać tą jednostką.
1: Czyli pewne świadczenia w Ostrzeszowie na wysokim poziomie, inne świadczenia w innych placówkach ościennych, ale dostępnych na obszarze kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów dla mieszkańców.
2: Dokładnie tak.
1: Myślę, że możemy postawić kropkę w naszej dzisiejszej rozmowie. Pani Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, rozmawiała dziś w programie Radia Centrum. Mówiła o tym, co czeka mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego od 1 lipca. Myślę, też uspokajała pacjentki zaniepokojone wspomnianymi zmianami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Słowo w Radiu Centrum.
3: Jeżeli chcecie rozmowę przesłuchać raz jeszcze, bądź nie usłyszeliście w całości, to znajdziecie ją wkrótce na profilu Radia Centrum na Facebooku.
4: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny, telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach sprawdzimy, za ile jutro zatankujemy. Ponoć są ceny maksymalne. Szczegóły już o godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
8: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: No to są letnie temperatury, 26-27 dzisiaj maksymalnie w południowej Wielkopolsce. Teraz na moim radiowym termometrze 25,5. Wiatr teraz z północnego zachodu wieje słabo, 15 km na godzinę i bardziej już nie przyspieszy. Na barometrach wysoko 1024 hektopaskale, ale warunki biometeo nie wpłyną dzisiaj na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za ile jutro zatankujemy? Są ceny maksymalne. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedztwa fabryki w Harnowie wracają do domów. Kolejny dzień z upałami. Jak się przed nimi chronić? Miriam Lipieńska. Są już jutrzejsze ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro rosną ceny benzyn, a diesel będzie o grosz tańszy niż dziś. 20 mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie spalonej fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu może już wrócić do swoich domów. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. Strażacy prowadzą drobne prace rozbiórkowe, by dostać się do małych, ukrytych zarzewi ognia. Spaliła się blisko połowa zakładu. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat gwałcony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o krzywdzie, jaka go spotkała. Informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego został on wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
4: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
3: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Dziś nadal gorąco, a dla Lubelszczyzny i Podkarpacia są alerty przed upałami. To czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
5: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
3: Lekarze zalecają co najmniej 2 litry płynów dziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
6: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i ich hospitalizacji.
3: Warto też pamiętać, że część leków, w tym tych na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami leków. I na koniec jeszcze sport. Już wiadomo, z jakimi numerami zagrają Polki na Wimbledonie. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3. Z kolei Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę, zagra z 20. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Wimbledon startuje 29 czerwca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 13 wracamy do muzyki bardzo nastrojowo i bardzo przyjemnie. Sing Englishman in New York.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy. Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
0: Reklama.
15: You are listening to Radio Centrum 107.

17 minut po godzinie 13, poniedziałek 22 czerwca w kalendarzu. Są oczywiście takie możliwości, żeby poświętować. Nie ma znaczenia, że to poniedziałek. Zerkam do mojego kalendarza. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Lasu Deszczowego. To ważne tematy oczywiście. Dzień Kultury Fizycznej i Światowy Dzień Garbusa. No i oczywiście dorzucam także tych, którzy dzisiaj świętują swoje imieniny. Też pamiętajcie, żeby te życzenia im złożyć, zwłaszcza o tej porze, gdzie można ich zaprosić na przykład na lunch albo na deser. No to dziś świętuje Paulin, Tomasz, Paulina, do tego jeszcze Achacy, Alban, Albana i Flawiusz i Innocenty. Takie zacne grono świętujących. Wszystkiego najlepszego ode mnie. Oczywiście upominek muzyczny. Manam, kocham cię, kochanie moje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To był naprawdę niezły jubileusz, jak to mawiają z przytupem. Legendy na stuleciu Raszkowianki. O tym wydarzeniu powiemy w najbliższych wiadomościach, to już o 13.30.
2: Reklama.
3: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.

0: świetna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Reklama.

0: 13.30 minęła, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. To przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od upamiętnienia tragicznie zmarłego strażaka ochotnika. Powiemy o panelach fotowoltaicznych, które niebawem zostaną zamontowane na domach mieszkańców Odolanowa, a na koniec wybierzemy się na stulecie Raszkowianki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Uruchomieniem syren alarmowych oraz sygnałów świetlno-dźwiękowych w samochodach bojowych wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu kaliskiego zostanie upamiętniony świętej pamięci druh Sebastian Mosiniak, zastępca naczelnika OSP Ceków. Mężczyzna zmarł 18 czerwca tego roku w wyniku tragicznego wypadku, w którym w jego motocykl uderzyło auto osobowe. Upamiętnienie w ten sposób drucha, który odszedł na wieczną służbę, to inicjatywa drucha Krzysztofa Grabowskiego, wiceprezesa zarządu oddziału wojewódzkiego OSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz drucha Krzysztofa Nosala, prezesa zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Kaliszu. Syreny alarmowe zostaną uruchomione jutro o godzinie 18.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Gmina i miasto Odolanów jeszcze w czerwcu ogłosi przetarg na budowę kilkuset instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii na posesjach mieszkańców. Projekt realizowany jest dzięki około 30 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy w ramach współpracy z gminami Przygodzice i Sulmierzyce w klastrze energetycznym. Łącznie na tym obszarze powstanie około 500 instalacji.
3: Jak przekazał samorząd, zakończono już spotkanie informacyjne z mieszkańcami, a umowy są na finiszu. Teraz kluczowy będzie wybór wykonawcy i rozstrzygnięcie przetargu, które planowane są na sierpień. Burmistrz Odolanowa Marcin Szorski podkreśla, że montaż rozpocznie się po wyłonieniu firmy i obejmie wyłącznie gospodarstwa domowe w taryfie G. Mieszkańcy biorący udział w projekcie będą musieli wcześniej przygotować swoje posesje. Chodzi m.in. o instalację internetową, modernizację instalacji elektrycznej czy zwiększenie mocy przyłączeniowej. Koszty tych prac wyniosą od około 5 do 11 tysięcy złotych. Dofinansowanie pokrywa 90% kosztów inwestycji. Zakończenie montażu planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, a rozliczenie projektu na drugi kwartał tego samego roku. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
2: To był jubileusz z wielkim przytupem. Mowa o stuleciu Raszkowianki, które odbyło się w weekend. Do Raszkowa przyjechały dawne gwiazdy, legendy polskiego futbolu, a także legenda mikrofonu Dariusz Szpakowski. Raszkowianka zwycięstwem 9-0 nad Odolanowią zapewniła sobie mistrzostwo B-klasy i świętowała już wcześniej pewny awans do A-klasy. Były turnieje dla dzieci, oldboyów i legendy futbolu, a pod wrażeniem obchodów stulecia Raszkowianki był nawet Dariusz Szpakowski, który w rozmowie z Radiem Centrum komplementował Raszków.
4: Jest to pod wrażeniem dokonań władz miasta, burmistrza, nic nie ujmując, małego miasteczka, imponujące dokonania w sensie architektonicznym. Szliśmy do hali, przepiękna, na tak małe miasto. Szliśmy obok pięknych fontan, pięknego zbiornika wodnego. Odrestaurowany teraz oglądałem pałac, który został tutaj zrobiony. A jednocześnie no, nie byłoby tutaj tylu wspaniałych ludzi, tyle wspomnień, które są w nas, bo przecież jest ekipa Wodek Lubański, Grzegorz Lato, Janek Domarski, Wadek Żmuda, Kraska, Dziekanowski, Kosowski, Żewłakow, Citko, Okoński. No długo mógłbym wymieniać całe pokolenia.
2: Powiedział Radio Centrum Dariusz Szpakowski. Szpakowski poprowadził konferencję z udziałem piłkarskich legend. Komentował również mecz przyjaciele burmistrza, sponsorzy, w którym zagrało kilka gwiazd młodszego pokolenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A jeżeli chodzi o samego Dariusza Szpakowskiego, to będziecie mieć jeszcze okazję usłyszeć wywiad właśnie z nim dzisiaj na antenie Radio Centrum po godzinie 19.15.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: To już teraz przygotujcie sobie coś do pisania. Za chwileczkę ogłoszenie o pracę, które znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku. Już za chwilę również po ogłoszeniach będę czekać na Wasze rekomendacje pod numerem 88 400 106 4.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Dzisiaj mamy dwa. Pierwsze z nich firma Meble Doktor z siedzibą w Świecy koło Dolanowa zatrudni stolarzy oraz lakierników meblowych. Informacje w firmie lub pod numerem telefonu 62 735 08 29. I kolejne, Niwa Volvo, autoryzowany agent pojazdów ciężarowych Volvo Trucks, zatrudni elektromechaników do oddziału Karski. Więcej na niwa.com.pl w zakładce Kariera. Kontakt osobisty w serwisie lub pod numerem telefonu 661 310 026.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Już za chwilę ogłoszenie znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku. Teraz możecie dzwonić ze swoimi rekomendacjami.

0: 5 minut pozostało do godziny 14.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Giełda pracy powoli dobiega końca. Przypominam, że znajdziecie ogłoszenie również na profilu Radia Centrum na Facebooku. Za chwilę wiadomości, a w nich powiemy o sezonie wakacyjnym, który ruszy w piątek, ale służby już podsumowują miniony weekend i apelują o rozwagę. Szczegóły o 14.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
4: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
5: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
6: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
5: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Cóż w tej pogodzie? Otóż dużo słońca, bardzo przyjemnie, 26 stopni już na moim radiowym termometrze, dziś maksymalnie ponoć do 27. Do tego wiatr, który no nie przyniesie otuchy, bo wieje z północnego zachodu słabo, teraz 17 km na godzinę. Na barometrach niezmiennie 1024 hektopaskala, biomet jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nożownik z Mierzawy jest już w rękach policjantów. Jest śledztwo w sprawie potężnego pożaru fabryki w Charnowie. Ukraiński prezydent buduje napięcie wokół swojej obecności na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Miriam Lipińska, podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem, zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona ciężko ranna trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Udało się ochronić przed eksplozją dwa największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
4: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów, odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
3: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców okolicy już wraca do swoich domów. To był czarny weekend nad wodą. W ostatnich dniach utonęło aż 9 osób. Od początku kwietnia już 60. Sezon wakacyjny ruszy już w piątek, więc służby i WOPR apelują o rozwagę i przytaczają statystyki, z których wynika, że ofiary utonięć to najczęściej mężczyźni. A przyczyny to alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
5: Alkohol obniża koncentrację. Alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
3: W minioną sobotę w Bałtyku utonął starszy mężczyzna. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć go na plażę w Ostrowie. Mimo podjętej reanimacji 72-latek zmarł. Przyjedzie czy nie przyjedzie? Pojutrze w Gdańsku startuje dwudniowa międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Tymczasem w związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów pod znakiem zapytania wciąż stoi obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu. Jego otoczenie informuje, że kwestia wizyty wciąż jest analizowana. Tymczasem sprawę komentują polscy politycy.
6: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać.
7: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
3: Mówili Waldemar Buda z PiSu i Mariusz Witczak z KO. To na koniec przenosimy się jeszcze w Karkonosze. Z powodu remontu zamknięty dla turystów jest tam zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów i na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarty.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No, jak takie rzeczy się dzieją, to też uważajcie i zawsze śledźcie informacje, jeżeli wybieracie się gdzieś w góry, nie tylko w te wyższe partie, ale też oczywiście. No i pamiętajcie o tym, żeby dużo wody pić, jak jest tak gorąco, przyda się. Wracamy do muzyki już po 14, więc taki czas, gdzie niektórzy już odliczają do wyjścia z pracy. Cierpliwości.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
5: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

To teraz coś dla tych, którzy uwielbiają gapić się w niebo i oczywiście zawsze sprawdzam, co tam na tym niebie słychać. No i proszę, tym razem znów będzie można zadzierać głowę wysoko. Pewnie przydadzą się jakieś narzędzia. Są oczywiście tacy, którzy myślą, że wszechświat to jakaś taka wielka pustka, ale tam jest naprawdę spory ruch, jak się okazuje. Mnóstwo rzeczy się mija, zderza i w ogóle dzieją się niewyobrażalne rzeczy. Więc trzeba przyznać, że my tutaj mamy ogromne szczęście, że tak nas to wszystko mija, jak już ktoś kiedyś się słusznie zauważył. A to proszę, za kilka dni w kosmicznym sąsiedztwie Ziemi pojawi się gość, którego astronomowie nie widzieli tak blisko już od setek lat. To planetoida 1997 NC1. Minie naszą planetę z kolei dokładnie 27 czerwca tego roku w odległości około 2,6 miliona kilometrów. To ponoć, jak mawiają naukowcy i ja im wierzę, to bezpieczny dystans, ale jednocześnie wyjątkowo dobra okazja, żeby lepiej poznać jeden z największych obiektów bliskich Ziemi. No to bardzo proszę. Wiecie, gdzie się zgłosić. Mamy stowarzyszenie Malaparta, a jeżeli macie jeszcze jakieś inne możliwości, to bardzo proszę. Oby tylko pogoda na takie obserwacje pozwoliła. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
4: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 22 minuty po godzinie 14. Już za chwilę kolejne wiadomości z naszego regionu. W nich między innymi coś od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, których grup krwi brakuje, a których jest za dużo. Powiemy także o kolejnych remontach, które rozpoczynają się w Kaliszu, a także o Gołchowskim Centrum Kultury Zamek, które po 14 latach zyska nową siedzibę. Szczegóły w wiadomościach już o 14.30.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zbliża się godzina 14:30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Będzie o zapasach krwi. Przypomnimy o rozpoczętym dziś remoncie ciągu ulic w Kaliszu, a na koniec o wielkiej fecie na otwarcie Centrum Kultury Zamek w Gołuchowie.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu informuje o bardzo wysokich stanach magazynowych niektórych grup krwi i apeluje do osób posiadających grupę A, B, RH+, by czasowo wstrzymały się z jej oddawaniem. Jednocześnie zapasy kilku innych grup pozostają na niskim lub bardzo niskim poziomie. Chodzi o krew.

0: 0RH-, ARH- oraz BRH-, która jest obecnie szczególnie potrzebna pacjentom.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: Najpierw zostanie wyłączony z ruchu chodnik dla pieszych, ale niebawem także kierowcy muszą spodziewać się utrudnień. Dziś ruszyła przebudowa ulicy Dobrzeckiej i ulicy Świętego Michała w Kaliszu. Wszystkie prace będą odbywać się etapami. Na początku pierwszego prace będą odbywać się poza jezdnią, a drogowcy zaczną od ulicy Stańczukowskiego.
2: Jeśli chodzi o ulicę Stańczukowskiego, to będziemy realizować pracę po lewej stronie, poza jezdnią ulicy Stańczukowskiego, patrząc od ronda Dobrzec w kierunku ronda Korczak. I to będą przede wszystkim prace związane z zabezpieczeniem istniejącego separatora, który dzisiaj jest poza jezdnią, a w wyniku przebudowy docelowej ulicy Stańczukowskiego on się znajdzie pod jezdnią. Te prace spowodują chodnik łączący ulicę Dobrzecką z ulicą Korczak po lewej stronie, spowoduje całkowite wyłączenie chodnika z ruchu pieszych i również wyłączenie z użytkowania przystanek.
0: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. W związku z wyłączeniem przystanku Stańczukowskiego do Brzecka 02 pasażerowie mogą korzystać z przystanków przy ulicy Korczak i ulicy Sapoczników dla linii 1 i 1A oraz przy ulicy Korczak i ulicy Podmiejskiej dla linii 5, 6 i 7 kaliskich linii autobusowych.
1: Warto się wybrać.
0: Nowy rozdział rozpoczyna we wtorek Gołchowskie Centrum Kultury Zamek. Po 14 latach instytucja zyskuje nową siedzibę. To także koniec z organizowaniem większości wydarzeń wyłącznie na świeżym powietrzu.
3: 2 lata trwała budowa wspólnego obiektu dla Ochotniczej Straży Pożarnej i Gołchowskiego Centrum Kultury Zamek. Budynek został już oficjalnie otwarty, natomiast uroczyste otwarcie części kulturalnej zaplanowano na wtorek na godzinę 14. Z okazji otwarcia przygotowano w Gołchowie tydzień wydarzeń. We wtorek o 19 odbędzie się pierwszy koncert. Wystąpi legenda polskiego rocka, kwartet smyczkowy, a kwartet Witold Pełka z gościnnym udziałem Weroniki Skalskiej. W czwartek 25 czerwca o 19 przed publicznością zaprezentuje się Bartas Szymoniak, wokalista pochodzący z Turska koło Gołuchowa. W piątek o 19 odbędzie się prezentacja sekcji artystycznych Gołuchowskiego Centrum, grupy tanecznej, wokalnej oraz zespołu Żychlinioki. Gościnnie wystąpi Barbara Dymalska, laureatka Młodzieżowej Nagrody Artystycznej Erkner. I sobota o 19:00 koncert orkiestry dętej z Kościelnej Wsi. W programie znalazł się również występ Natalii Cichej, laureatki Młodzieżowej Nagrody Artystycznej Erkner. Bezpłatne wejściówki na wszystkie wydarzenia można odbierać w siedzibie GCK. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 27 minut do 15:00.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
8: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
9: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
1: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.

Here is on, czyli gorąco jest, no bo nam nic nie umknie, no jest. A jakbyście chcieli się schować w jakimś miejscu, gdzie nie jest gorąco, ale są za to fajne emocje, to bardzo proszę Kino Centrum, Centrum Kultury i Sztuki Łazienna 6, a tam dzisiaj dwie propozycje, jedna razy dwa, czyli Ojczyzna, film Pawła Pawlikowskiego, bardzo fajny, można obejrzeć o 15.50, 17.25, no i produkcja francuska znów wraca na ekrany Kino Centrum, to Gurum, ten film zobaczycie o godzinie 19, później kino trochę od poczywa, no i pamiętajcie, że w piątek na ekrany tegoż kina wchodzi film Michael.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zaczynają się wkrótce wakacje i funkcjonariusze policji ruszają z akcją Bezpieczny Autokar. Szczegóły w wiadomościach o 15.
2: Reklama.
3: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj Dom Weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom Weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
7: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lease. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Robi nam się trochę gorąco, ale spokojnie, dzisiaj poniżej 30 kresek, maksymalnie do 27 w naszym regionie. No oczywiście, jeżeli nam mocno termometr na słońcu wysiedzi, to pewnie jeszcze wyżej, ale wiatr z północnego zachodu cały czas wieje słabo, no i ponoć delikatnie może za chwilę przyspieszyć. Na barometrach teraz 1024 hektopaskale, a warunki biometeo są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 15. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. Są ranni. Ciąg dalszy dyskusji wokół odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Policja rusza z akcją Bezpieczny autokar. Miriam Lipińska. Zderzenie autokaru i tramwaju w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. To 2 pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Załański mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
4: Ja zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie.
5: Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
3: Załański ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. Cezary Jaszczyk.
6: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta, Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie.
3: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autokarów przewożących pasażerów.
7: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
3: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautokar.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 15:00.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Nie ma miejsca jak dom i oczywiście mrozu. Ten kawałek cierpi w opozycji na radiowej liście top 30 rc.fm, zakładka top 30. Tam możecie oddawać swoje głosy do piątkowego notowania. Jeszcze jest kawałek. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie.
1: Lista przebojów top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
6: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 park miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 15.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek sprawdzimy, o ile mniej pierwszych klas będzie w Kaliszu w przyszłym roku szkolnym. Będzie też o nowym sprzęcie dla szkół w gminie Lisków, a na koniec o legendach sportu na stuleciu Raszkowianki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: O 7 oddziałów klas pierwszych mniej od września będzie w szkołach podstawowych publicznych w Kaliszu. Niespodzianki nie ma, bo od kilku lat niż demograficzny wyraźnie był widoczny w przedszkolach, a teraz wkracza do podstawówek.
3: Czyli są placówki, w których zazwyczaj otwieraliśmy dwa oddziały w roczniku, a w tym roku otworzymy jeden oddział i też takie, którym otwieraliśmy trzy, a otworzymy dwa. Sumując, prognozujemy otwarcie 35 oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Tutaj nie ma jeszcze szkół podstawowych specjalnych, bo też jeszcze dzieci donoszą orzeczenia i tylko te, dla których miasto Kalisz jest organem prowadzącym. W tym roku, który się właściwie kończy, mieliśmy 42 klasy pierwsze, więc tutaj już widzimy, że 7 klas na tym otwarciu będzie mniej.

0: Była Radiocentrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Ogólnie w szkołach podstawowych publicznych, w klasach pierwszych naukę we wrześniu zacznie około 800 dzieci i około 100 w placówkach specjalnych oraz niepublicznych, więc łącznie będzie około 900 pierwszoklasistów.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Trzy szkoły w gminie Lisków, szkoła podstawowa imienia Józefa Wybickiego w Liskowie, szkoła podstawowa w Ciepielewie oraz szkoła podstawowa w Strzałkowie otrzymały nowy sprzęt elektroniczny do zdalnego i hybrydowego nauczania. To w sumie 21 zestawów umożliwiających prowadzenie lekcji z nowych technologii. To tablety graficzne, słuchawki z mikrofonem, mikrofony ze stacją do zbierania dźwięków z sali, kamery, statywy oraz rozdzielacze. Narzędzia będą wykorzystywane przez naszych uczniów w codziennej edukacji cyfrowej, informuje Urząd Gminy w Liskowie. To druga z trzech dostaw sprzętu komputerowego, na które samorząd pozyskał fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Na program wyposażania placówek edukacyjnych w nowoczesny sprzęt elektroniczny Polska otrzymała z Unii Europejskiej dofinansowanie w wysokości blisko 100 miliona złotych. To był jubileusz z wielkim przytupem. Mowa o stuleciu Raszkowianki, które odbyło się w weekend. Do Raszkowa przyjechały dawne gwiazdy, legendy polskiego futbolu, a także legenda mikrofonu Dariusz Szpakowski. Raszkowianka zwycięstwem 9-0 nad Odolanowią zapewniła sobie mistrzostwo B-klasy i świętowała już wcześniej pewny awans do A-klasy. Były turnieje dla dzieci, oldboyów i legendy futbolu, a pod wrażeniem obchodów stulecia Raszkowianki był nawet Dariusz Szpakowski, który w rozmowie z Radiem Centrum komplementował Raszków.
2: Jest to pod wrażeniem dokonań władz miasta, burmistrza, nic nie ujmując, małego miasteczka. Imponujące dokonania w sensie architektonicznym. Szliśmy do hali, przepiękna, na tak małe miasto. Szliśmy obok pięknych fontan, pięknego zbiornika wodnego. Odrestaurowany teraz oglądałem pałac, który został tutaj zrobiony. A jednocześnie no, nie byłoby tutaj tylu wspaniałych ludzi, tyle wspomnień, które są w nas, bo przecież jest ekipa Wodek Lubański, Grzegorz Lato, Janek Domarski, Wadek Żmuda, Kraska, Dziekanowski, Kosowski, Żewłakow, Citko, Okoński. No długo mógłbym wymieniać całe pokolenia.
0: Powiedział Radio Centrum Dariusz Szpakowski. Szpakowski poprowadził konferencję z udziałem piłkarskich legend. Komentował również mecz Przyjaciele Burmistrza kontra sponsorzy, w którym zagrało kilka gwiazd młodszego pokolenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
6: Informacje dla kierowców.
7: Dzień dobry wszystkim tym, którzy są za kółkiem. Drodzy kierowcy, mam nadzieję, że uzbrojeni w cierpliwość i w uśmiech. Ten się przyda nawet za kółkiem, bo można wtedy innych kierowców zarazić i może nie będzie żadnego większego stresu, zwłaszcza związanego z remontami. A ja przypominam, że w Kaliszu rozpoczyna się no taka dłuższa przebudowa, dłuższe remonty. Ulicy Dobrzeckiej, Świętego Michała, prace będą oczywiście etapowo. No i zaczynamy od remontu Stańczukowskiego. Tutaj na razie poza jezdnią, ale wyłączony z ruchu będzie chodnik dla pieszych, który łączy Dobrzecką z ulicą Korczak. Oczywiście będziemy wam dawać znać, co tam będzie się działo jeszcze. Na Sulisławickiej także spotkacie jeszcze drogowców. No i Złota na odcinku krótkim jest jednokierunkowa. Brak wjazdu w Złotą, przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych dokładnie do Długosza. Tutaj się dzieje. No i oczywiście Krajowa 12, czyli Opatówek, czyli Rogatki z Duny. Tutaj już w tym momencie tworzą się korki, więc można objechać. Przypominam, że są objazdy, więc korzystajcie z nich przez Tłukinie albo Szałem. No i droga krajowa również 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszona, czyli odcinek Zacharza w Lamki, Łąkocinę. Tu kolejne ograniczanie prędkości, sygnalizacja świetlna i wahadło. Tyle w temacie. Jedźcie ostrożnie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Nessa, pamiętacie to dobre auto, które przez lata było jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów na polskich drogach. Jeździło jako karetka, radiowóz, mikrobus, auto dostawcze, pojazd zakładowy i pewnie jeszcze wiele innych. Dziś, gdy producenci wracają do dawnych modeli w elektrycznym wydaniu, jak się okazuje, polska legenda według niektórych idealnie pasowałaby do tego typu trendu. No i już jest współczesna wersja, na razie w takich kwestiach projektowych. Wygląda całkiem nieźle, ale ja chyba wolę starą.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
7: 24 minuty do 16.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
7: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: No to wracamy do naszych milusińskich, którzy na różne tematy wiedzą bardzo dużo. Tym razem są to dzieci z oddziałów szkolno-przedszkolnych. Przy szkole podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, w bieganinie.
2: Dlaczego ryby żyją w wodzie?
3: Bo tam oddychają,
4: pływają.
5: Bo nie mogą oddychać na lądzie.
6: Bo tam szybko pływają.
7: Bo mają skrzela zamiast płuc.
2: A gdyby nie były w wodzie, to by nie dały rady oddychać?
7: Tak.
8: Tak, żeby jakby nie były w wodzie, to by zdechły, bo by wyschły.
9: Bo one są inne od nas i one właśnie umią oddychać pod wodą.
10: Na lądzie by nie umiały chodzić.
11: Na lądzie by też nie miały co jeść.
12: Różne ptaki zjadałyby ryby,
13: bo tam mają jedzenie.
2: A co jedzą ryby?
12: Inne ryby?
14: Jedzą takie przekąski jakby dla ryb.
15: Jedzą chleb też.
16: Małe rybki takie.
17: Zjadają takie kawałki, małe chlebka albo naleśnika.
18: Zjadają też małe ziarenka.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. No i mamy kolejne ostrzeżenia przed burzami. W części kraju nas na razie spokój, a tak przy okazji jeszcze kilka rad od specjalistów, jak przetrwać upały. Szczegóły o 16.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtendy, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura 24.pl. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
9: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
10: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
8: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Pewnie wam nie umknęło, że dzisiaj znów gorąco, ale nie ma takiego piekiełka, jak to mawiali niektórzy, jak było w weekend, bo dzisiaj tak maksymalnie do 26-27 stopni w części naszego regionu. Wiatr z północnego zachodu wieje niezmiennie słabo, teraz 18 km na godzinę. Na barometrach mamy 1024 hektopaskale, to ciśnienie na razie się utrzymuje, a warunki biometeo są nadal neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 16. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały. Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, trzeciego stopnia ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia drugiego stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz z zawodu lekarz apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
4: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
3: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapewnił w nim, że przed odesłaniem orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę. Upał w ciąg dalszy. Najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
5: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
3: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
6: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
3: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
1: Kursy walut.
2: To sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4 zł 27 groszy, dolar amerykański to 3 zł 73 grosze, frank szwajcarski to 4 zł 61 groszy i funt brytyjski teraz to 4 zł 95 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 16.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

16 minut po godzinie 16. Wakacje rozpoczynają się tuż. Skoro o wakacyjnych tematach mowa, to oczywiście w wielu miejscach naszego regionu będą przeróżne imprezy, na które polecam się wybrać po to, żeby się po prostu trochę wyluzować, żeby się pobawić, żeby pocieszyć się życiem. No i taka impreza między innymi w Krotoszynie, to więc wiec już 4 lipca od godziny 17 na krotoszyńskim rynku. Mnóstwo przeróżnych artystów, a tam na scenie między innymi Rad Crew, czyli to taki duet, który słynie z koncertów bardzo energetycznych, takich mocno z muzyką, która jest klubowa. I oczywiście oprócz muzyki klubowej będą inne gatunki muzyczne, którymi będzie można się nacieszyć, będzie można tam rzeczywiście mocno się poruszać pod sceną, bo kolejny zespół, który wystąpi na krotoszyńskim rynku, to Ojciec i Syn. A to projekt muzyczny stworzony, jak nazwa wskazuje, przez ojca i syna. No i ich pasja, ich energia i to, co będzie się działo na scenie, a już część mieszkańców Kalisza miała do czynienia z tą energią właśnie, bo w zespole jest słynny Gonzo, którego widzieliście również na Lastradzie w Teatrze Fuzja, więc jeżeli tu wam się podobała muzyka w jego wykonaniu, to wpadajcie koniecznie do Krotoszyna na koncert Ojciec i Syn. No i na zakończenie, na finał, prawdziwa festiwalowa moc, tutaj będzie zespół Wonky One, doskonale wam znany, także z dużych polskich festiwali, jak Open Air Festival, Polen Rock czy Off Festival. To wszystko w Krotoszynie 4 lipca o godzinie 17. W kwestiach takich ognistych, jeżeli już się poruszamy, no to bardzo proszę, mam dla was kawałek Fire in Your Eyes i Two Face.

0: częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
1: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
2: Chcesz uciec od świata na chwilę? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa zaprasza do Parku Szałę. Kaliska 30. Znajdziesz nas na Instagramie Zapisy na Buksy.
3: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzieli Cię od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
4: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
7: Reklama.

0: Skoro Demona śpiewa, że póki na to czas, no to czas teraz na to, żeby Was zaprosić na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Zbliża się godzina 16.30, a wiadomości przedstawi Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, co strażacy z powiatu wałbrzyskiego robili w powiecie kaliskim. Będzie o bibliotece, która spełnia marzenia mieszkańców, a na koniec o poszukiwaniach trenera przez kaliskie szczypiornistki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Odwiedzili 4 OSP, żeby dowiedzieć się, jak wygląda współpraca samorządu z tymi formacjami. W ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego powiat kaliski odwiedzili samorządowcy i strażacy z powiatu wałbrzyskiego i zaskoczeni byli nie tylko liczbą jednostek, których w powiecie kaliskim jest 130, a w powiecie na Dolnym Śląsku 17, ale przede wszystkim finansowym wsparciem samorządu dla tych formacji.
3: U nas jest to całkowicie naturalne, a z tego, co opowiadali nam nasi przyjaciele z Wałbrzyskiego, u nich absolutnie nie. O wszystko muszą się bardzo, bardzo mocno starać. No, u nas dofinansowania są w zasadzie regularne. U nich tak to wcale nie wygląda. Jest problem nawet z utrzymaniem samochodów, z płaceniem na bieżące to utrzymanie. Więc byli zachwyceni tym, jak wspaniale samorząd współpracuje z OSP. Tutaj na dobrą sprawę przyjechali czerpać pełnymi garściami z naszego doświadczenia z powiatu kaliskiego. No, myślę, że bardzo mocno wyróżniającego się pod tym kątem.
2: Powiedział Radio Centrum Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. W ubiegłym roku powiat kaliski przeznaczył łącznie 176 tysięcy dla wszystkich gmin na wsparcie formacji ochotniczych. Zaskoczeniem dla przedstawicieli samorządu i druhów z powiatu wałbrzyskiego były także praktycznie nieistniejące u nich orkiestry dęte działające przy jednostkach OSP w powiecie kaliskim. Tych jest obecnie 15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nie tylko mieszkańcy miasta, ale całej południowej Wielkopolski, a nawet z Dolnego Śląska, Małopolski czy Pomorza przyjeżdżają ludzie na spotkania autorskie organizowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. W ramach projektu Stacja Biblioteka Tarcze Mamy w Słowach placówkę odwiedzają nie tylko pisarze, ale także artyści, dziennikarze, specjaliści różnych.

0: dziedzin, społecznicy czy żołnierze i nie są to przypadkowi goście.
1: Diagnozujemy naszą społeczność i to diagnozujemy na różne sposoby. Działamy nie tylko ankietowo, ale przygotowujemy raz na jakiś czas w holu naszej biblioteki tablicę marzeń, gdzie pytamy wprost, kogo chcecie spotkać w bibliotece. Prowadziliśmy diagnozę nawet na Pleszewskim Targowisku, gdzie pytaliśmy ludzi, dlaczego jesteście na targowisku, a nie w bibliotece i co musiałoby się stać, żebyście do tej biblioteki trafili. To jest taki główny atut naszej działalności, że my nie wybieramy autorów, którzy są naszymi ulubionymi autorami, ale wybieramy osoby, które chcieliby spotkać. Dzięki temu rzeczywiście na frekwencję nie zdarza nam się narzekać.
0: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. Stacja Biblioteka Tarcza Mamy w Słowach to projekt, który będzie realizowany do późnej jesieni. Zdarza się, że spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu. Tauron Ruch Szczypiorno-Kalisz. Nowy sezon rozpocznie z nowym trenerem. Dotychczasowy szkoleniowiec drużyny Iwo Wawra podpisał 2-letnią umowę z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalskiej i po kilku latach szkolenia kobiet stanie na czele męskiego zespołu, który w minionym sezonie bił się o utrzymanie w Orlen Superlidze. W przypadku kaliskiej drużyny trenerowi nie udało się wywalczyć pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Pod wodzą 53-letniego Czecha Tauron Ruch Szczypiorno-Kalisz rozegrał 24 spotkania, wygrał 5, w tym 2 pokarnych, zdobywając łącznie 13 punktów i notując spadek do Ligi Centralnej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
6: Informacje dla kierowców.
7: No drodzy kierowcy, dzisiaj to fajnie by było przesiąść się na przykład na rower, albo pójść na spacer, albo skorzystać z komunikacji miejskiej, ale ja wiem, że wy często po prostu musicie zasiąść za kółkiem, więc jeżeli już, to o tej porze ruch jest duży, ale nie ma tragedii. Gdzieś tam na 25 za Podmiejską w Kaliszu jadąc w kierunku Korczaka ruch jest nieco większy. Na szlaku bursztynowym tradycyjnie o tej porze przy Górnośląskiej i przy Łódzkiej. No i oczywiście droga krajowa 12, tutaj na Rogatkach w Zdunach dzieje się najwięcej. Tutaj trzeba będzie ostro postać w korku. Podobna jest również sytuacja związana z remontem na trasie Ostrowskiej, Ostrów w kierunku Krotoszyna, czyli Zacharzew, Lamki, Łąkociny. Tutaj także postoicie. W samym Ostrowie Wielkopolskim też dzieje się remontowo na Klasztornej, na Leduchowskiego również, więc tutaj także uważajcie.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Jeszcze rok temu ceny litu spadały do rekordowo niskich poziomów, a eksperci przekonywali, że najdroższy etap transformacji elektromobilności jest już za nami. Dzisiaj cena tego surowca, wykorzystywanego m.in. do produkcji akumulatorów, wzrosła o ponad 170%, a branża motoryzacyjna zastanawia się, czy plany dotyczące tanich aut elektrycznych nie okażą się zbyt optymistyczne.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
7: 25 minut pozostało do 17:00.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. Reklama.

0: 10 minut niespełna nawet pozostało do godziny 17, poniedziałek i taka niespodzianka. Robert Markowski, dzień dobry, cześć.
1: Kłaniam się, cześć.
0: Dzisiaj masz do wyboru kilka świąt, ci podpowiem zaraz jakie. Jest Światowy Dzień Garbusa, o aucie mowa.
1: Domyślam się.
0: I jest na przykład Światowy Dzień Lasu Deszczowego, no dobra, ale jest Dzień Kultury Fizycznej. Jak tam u ciebie krzepa?
1: No to... Tak.
0: To pokazuje mięśnie.
1: Inaczej, ja zawsze mówię, że jak rano, ja zawsze robię jeden brzuszek rano, jak wstaję z łóżka. Nie?
0: I do jednego liczysz, tak?
1: No tak.
0: Ale ty, słuchaj, lepiej mieć jeden niż zero.
1: Oczywiście, że tak.
0: I to jest bardzo pozytywne nastawienie. Coś pozytywnego będziesz miał jeszcze dla słuchaczy?
1: Ciepło. Będzie ciepło dzisiaj.
0: A my mamy klimę, a słuchacze nie wiem, czy mają.
1: No to będziemy, że tak powiem, dmuchać, żeby było chłodno.
0: Dobrze, to będzie was witał ozięble, ale z ciepłym słowem Robert Markowski, za chwilę Karolina Romka. Dzięki, pa!

0: Reklama. Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
1: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Ciepło dzisiaj za oknem, 26 stopni Celsjusza. Teraz na termometrach dużo słońca do końca dnia, padać nie będzie. Ciśnienie 1024 hektopaskale i powoli spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodówkach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie. Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego i limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
4: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzonej i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
3: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Zagranica. W Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach, nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim, odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 17. Robert Markowski, witam bardzo serdecznie w to piątkowe popołudnie. Zapraszam dziś do 23.00.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.

14 minut po 17, poniedziałek, 22 dzień czerwca to dziś. O tym, że dziś mamy Światowy Dzień Lasu Deszczowego, to już wiecie, że Dzień Kultury Fizycznej także i że Światowy Dzień Garbusa. Takim garbusem przejechać się, pewnie fajna rzecz. Pamiętajcie także o dzisiejszych solenizantach. Imieniny Innocentego, Jana, Pauliny i Tomasza. Dziś słońce zajdzie o 21.11.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

0: Song for the Lonely to była wiecznie młoda Cher. 24 minuty po godzinie 17 pływacy z Kalisza rywalizowali na zawodach w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z jakim skutkiem, z jakimi sukcesami? O tym za chwilę w wiadomościach o 17.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 17.30, przed mikrofonem Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek sprawdzimy, co zmieniło się w starostwie powiatowym w Kaliszu po znalezieniu w gabinecie wicestarosty urządzenia mogącego służyć do podsłuchiwania. Zajrzymy na piknik KGW do Lewkowa i podsumujemy występ pływaków KKS-u Kalisz w Ostrowcu Świętokrzyskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa weryfikacja procedur bezpieczeństwa w starostwie powiatowym w Kaliszu. To pokłosie znalezienia pod koniec marca w gabinecie wicestarosty Pawła Kalety urządzenia mogącego służyć do podsłuchiwania rozmów prowadzonych w tym pomieszczeniu. Tuż po ujawnieniu aparatury powołano komisję złożoną z pracowników urzędu mających odpowiednie kompetencje w zakresie zabezpieczenia budynku oraz kontroli. To nadal trwa, ale w ciągu 3 miesięcy udało się wykryć usterki wpływające na bezpieczeństwo oraz zmodyfikować niektóre postępowania.
3: Zmieniają się systemy monitoringu te numeryczne. Mieliśmy taką sytuację, że jedna z kamer, która była zakupiona i działała w systemie numerycznym i obsługiwanym przez inny program, po wprowadzeniu kolejnego oprogramowania przestała działać i rejestrować. Została wymieniona natychmiast. Nastąpiła na przykład zmiana systemu rejestrowania, wydawania kluczy. Sprawdzamy w tej chwili instrukcję bezpieczeństwa. To jest to pozytywne działanie, które w tej chwili realizujemy w związku z tym złym zdarzeniem, które miało miejsce w gabinecie wicestarosty.
2: Powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski. W planach jest zmiana w zakresie obsługi mieszkańców, tak by zwiększyć bezpieczeństwo urzędników, ale też interesantów.

0: samochodów. Nadal nie wiadomo, kto podłożył urządzenie. Wicestarosta wystąpił do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, która bada sprawę o informację, na jakim etapie jest postępowanie.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
0: Kilkadziesiąt bajecznie kolorowych stoisk, a na nich mnóstwo smakołyków przygotowanych według tradycyjnych receptur, często przekazywanych z pokolenia na pokolenie, a wszystko okraszone odrobiną humoru i rozrywki. Tak wyglądał piąty piknik kół gospodyń wiejskich gminy Ostrów Wielkopolski, który w minioną niedzielę odbył się w Lewkowie w powiecie ostrowskim.
2: W niedzielne popołudnie na dziedzińcu pałacu w Lewkowie stanęło kilkadziesiąt namiotów. Panie z gminy Ostrów Wielkopolski włożyły wiele serca i talentu w pomysłowe przygotowanie stoisk na piąty piknik kół gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem Z pola na stół i kierowała uwagę uczestników w kierunku wykorzystania podstawowych, prostych produktów. Koła rywalizowały w wypieku chleba, przygotowaniu zupy warzywnej, malowaniu obrazów w plenerze oraz obieraniu ziemniaków na wagę. Ocenie podlegała także ogólna prezentacja stoiska. Najwyżej została oceniona ekspozycja KGW Słaborowice.
3: Jesteśmy z KGW Słaborowice. Przygotowałyśmy dzisiaj chłodnik z warzyw z naszego ogródka, czyli buraczki, botwinka, czotkiewki, ogórki i zalane maślanką. Do tego koleżanka upiekła chleb na bazie mąki żytniej i pszennej. Do tego mamy prawdziwy wiejski serek robiony przez naszą koleżankę i masełko tłuczone z prawdziwą miłością, jak to kiedyś nasze babcie tłukły.
2: Panie z innych miejscowości także wykazały się dużą inwencją i szacunkiem do kulinarnej tradycji.
4: KGW Radziwiłł. Przygotowaliśmy zupkę jarzynową oraz chlebek tradycyjny oraz chlebek czosnkowy z ogórkami w płatkach chili.
5: KGW Czekanów. Przygotowałyśmy zupę warzywną, taka śmieciówka zwana. Wszystko, co było w ogródku, to zostało użyte do tej zupy. Mamy chleb z mąk mieszanych na zakwasie. Od wieków babcie nasze, mamy piekły chleb na zakwasie i my też tą tradycję dalej podtrzymujemy.
2: Produkty na każdym ze stoisk były oceniane przez fachowe jury. Wydarzenie uświetnił koncert Big Bandu powiatu ostrowskiego. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Kolejne sukcesy pływaków KKS-u Kalisz na zawodach w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najbardziej doświadczony Piotr Ludwiczak wywalczył kwalifikację na Mistrzostwa Europy, natomiast Julia Majk sięgnęła po 2 złote i srebrny medal. Tymczasem ich młodsza koleżanka Pola Paszczyńska przywiozła 3 medale z międzywojewódzkich Mistrzostw Polski 13-latek w Szczecinie.
6: Najbardziej utytułowany duet kaliskich pływaków Julia Majek i Piotr Ludwiczak startowali na zawodach Grand Prix Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podopieczny trenera kadry narodowej Dominika Grudzińskiego zwyciężył na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Uzyskany przez Piotra wynik zapewnił mu nie tylko złoty medal, ale również kwalifikację na Mistrzostwa Europy Seniorów w Paryżu. Na tych samych zawodach bardzo dobrze zaprezentowała się również Julia. W poszczególnych startach kaliszanka zdobyła 2 złote i srebrny medal, co dało jej 4. miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. Jednocześnie Julia może czuć niedosyt, bowiem do wywalczenia minimum na seniorskie Mistrzostwa Europy zabrakło jej zaledwie 16 setnych sekundy. Tymczasem Pola Paszczyńska rywalizowała w drugiej rundzie międzywojewódzkich Mistrzostw Polski w Szczecinie, gdzie na krótkim basenie startowało ponad 800 zawodników i zawodniczek podzielonych na 2 strefy rywalizacji. W zmaganiach pierwszej strefy kaliszanka zdobyła 2 złote medale. Po uwzględnieniu wyników z obu stref Pola zdobyła brązowy medal i 3 miejsce w Polsce w wyścigu na dystansie 200 metrów stylem klasycznym. Natomiast na dystansie 100 metrów tym samym stylem zajęła 4. lokatę w skali kraju. Warto przypomnieć, że 13-letnia pływaczka z Kalisza jest obecnie liderką ogólnopolskich rankingów w stylu klasycznym na długim basenie. Paweł Figiel, Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Słuchasz, w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
10: Informacje dla kierowców.
11: Wyruszam na drogi w naszym regionie. Warunki do jazdy są dobre i dobre będą do końca dnia, chociaż wysoka temperatura za oknem może powodować zmęczenie podczas dłuższych podróży. Pamiętajcie, aby robić częste odpoczynki, no i przede wszystkim się porządnie nawadniać. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to dziś w Kaliszu rozpoczął się długo oczekiwany remont ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Co prawda drogowcy zaczęli od takiego bardziej newralgicznego miejsca, czyli wyprostowania ulicy Podmiejskiej, przebudowania budowy ronda z Dobrzec na skrzyżowaniu z ulicą Stańczykowskiego i poszerzenia ulicy Stańczykowskiego na odcinku od do ronda Janusza Korczaka właśnie do ronda Dobrzec. Póki co pracują na poboczu, tak więc utrudnień większych nie ma, no ale to pewnie niedługo się zmieni. Miejmy nadzieję, że inwestycja zostanie zakończona w terminie. Remont ulicy Stulicławickiej, także w Kaliszu. Utrudnienia na ulicy Złotej, która jest jednokierunkowa, bo przypomnę, że w okolicy, czyli na Złotej, na Majkowskiej i na Długosza budowane są ścieżki rowerowe i nowe chodniki. Złota na czas remontu jest ulicą jednokierunkową. Nie wjedzie się w nią od strony ronda Żołnierzy Niezłomnych. Trzeba korzystać z objazdu przez ulicę Majkowską. Trasa numer 12, Krajowa, Kalisz-Opatówek. Tutaj droga poważnie rozkopana, trwa remont. Zwężenie dosyć solidne, ruch miejscami wahadłowy. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. W Ostrowie trwa przebudowa ulicy Klasztornej, a także ulicy Leduchowskiego. Utrudnienia także na drodze krajowej numer 36 między Ostrowem a Krotoszynem.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
11: Za 22 minuty, 18.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Za 8 minut będzie godzina 18. Wiadomością dnia dziś od godzin porannych była zapowiedź dymisji premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Co o tym sądzą zwykli Brytyjczycy? O tym w wiadomościach o 18.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi. Let them march again.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Reklama. Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zaprasza na 29 dni Nowych Skalmierzyc. Już 26 i 27 czerwca spotykamy się w wyjątkowym miejscu przed budynkiem zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach. W piątek o 21 scenę przejmie zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę o tej samej porze Anna Wyszkoni. Wcześniej w sobotę nie zapominamy o najmłodszych. Od 15 do 20 Park Miejski wypełnią animacje, zabawy i zamki dmuchane. Zarezerwujcie ten czas i świętujcie razem z nami. 29 dni Nowych Skalmierzyc. 26 i 27 czerwca.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitur!
6: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej na jeden. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro nadal ciepło, dużo słońca, chmur na niebie niewiele, bez opadów. Maksymalnie 28 stopni Celsjusza, na termometrach ciśnienie będzie powolutku spadać, wieczora na barometrach 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18.
1: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Strażacy interweniują po zalaniu ulic w Białym Dunajcu. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera. Okienko pogodowe we Włoszech zamknięte dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim strażacy oczyszczają ulice i wypompowują wodę. To efekt intensywnych opadów deszczu i burz na terenie Białego Dunajca. W wyniku ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują także nad jej odblokowaniem. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii. Na tym obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. Cztery osoby są ranne po zderzeniu autobusu i tramwaju, do którego po południu doszło w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naromowickiej, mówi oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
4: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów tramwaju. Nie są to obrażenia zagrażające życiu.
3: Z powodu wypadku wstrzymany został ruch niektórych linii tramwajowych. Część autobusów skierowano na objazdy. Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, o czym Szymon Kępka.
5: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokarów warto zgłosić dzień albo dwa wcześniej. Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
6: Innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
5: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
6: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację. Warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
5: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpiecznyautobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu.
3: Najpóźniej we wrześniu mamy poznać nazwisko nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy szef brytyjskiego rządu Keir Starmer zapowiedział dziś rezygnację z urzędu. Decyzję tę tak komentują mieszkańcy Londynu.
7: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania, a obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
8: Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
3: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera z powodu presji ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działanie na rzecz podniesienia standardów życia obywateli. Skończył się dobry czas na zwiedzanie Włoch. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Francji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem trzecim w rozpoczynającym się równo za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdalinet, Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Wspominana Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem szóstym Japonką Naomi Osaką 4-6, 4-6-1-6. Mecz Frank z Osaką pierwotnie miał zostać rozegrany w niedzielę, ale rozpoczął się z opóźnieniem i został przerwany z powodu deszczu. W Bad Homburg zagra również jako najwyżej rozstawiona Iga Świątek, która przed rokiem dotarła do finału. Dziś wieczorem i w nocy na piłkarskim mundialu 4 kolejne mecze. Na początek o 19:00 Argentyna zagra w Dallas z Austrią, potem o 23:00 Francja zmierzy się z Irakiem. A w nocy najpierw o 2:00 mecz Norwegii z Senegalem. Zarówno Francja, jak i Norwegia już teraz mogą sobie zapewnić awans do fazy pucharowej. Doskonale wiemy, jaką siłą ognia dysponują Francuzi, mówi trener Iraku Graham Arnold.
10: Pytałem nawet, czy możemy wstawić 3 bramkarzy, ale powiedzieli mi, że nie. Co zrobić? Oni mają niesamowitych zawodników. I to jest zaszczyt dla nas, że możemy z nimi zagrać. Ale wyjdziemy na boisko skupieni na sobie. A kiedy to mówię, mam na myśli nasz własny występ. Nie mamy wpływu na to, jak zagra Francja, ale mamy kontrolę nad własną grą. Chcemy wyjść na boisko i pokazać się światu, na co nas stać. To jest najważniejsze.
9: Z kolei z potencjału Norwegów zdaje sobie sprawę trener Senegalu Pape Diaw.
10: To prawda, potknęliśmy się w pierwszym meczu i już nie możemy sobie pozwolić na żaden błąd. Bez wątpienia potrzebujemy punktów, jeśli chcemy awansować do 1/8 finału i wiemy, że przepustką do tego będzie mecz z Norwegią, który będzie bardzo trudny.
9: A ostatni mecz dnia zacznie się o 5 rano polskiego czasu. Zagrają w nim Algieria z Jordanią.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5,5 minuty po 18:00.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay Mi jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

19 minut po godzinie 18, dziś poniedziałek, 22 dzień czerwca. Dziś swoje urodziny ma m.in. Cyndi Lauper. Pamiętacie tą dziewczynę, niską dziewczynę o kolorowych włosach? A ta stateczna pani kończy już dzisiaj 73 lata. Jak ten czas szybko leci.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 studium w centrum, a na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie centrum przy Łaziennej 6.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
6: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Jest 18.30. Przed mikrofonem Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Coraz bliżej budowy instalacji fotowoltaicznych w Odolanowie. Od tej inwestycji zaczniemy. Powiemy o zbliżających się zawodach OHP w Pleszewie oraz o wzrastającej formie ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina i miasto Odolanów jeszcze w czerwcu ogłosi przetarg na budowę kilkuset instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii na posesjach mieszkańców. Projekt realizowany jest dzięki około 30 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy w ramach współpracy z gminami Przygodzice i Sulmierzyce w klastrze energetycznym. Łącznie na tym obszarze powstanie około 1500 instalacji.
3: Jak przekazał samorząd, zakończono już spotkanie informacyjne z mieszkańcami, a umowy są na finiszu. Teraz kluczowy będzie wybór wykonawcy i rozstrzygnięcie przetargu, które planowane są na sierpień. Burmistrz Odolanowa Marcin Szorski podkreśla, że montaż rozpocznie się po wyłonieniu firmy i obejmie wyłącznie gospodarstwa domowe w taryfie G. Mieszkańcy biorący udział w projekcie będą musieli wcześniej przygotować swoje posesje. Chodzi m.in. o instalację internetową, modernizację instalacji elektrycznej czy zwiększenie mocy przyłączeniowej. Koszty tych prac wyniosą od około 5 do 11 tysięcy złotych. Dofinansowanie pokrywa 90% kosztów inwestycji. Zakończenie montażu planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, a rozliczenie projektu na drugi kwartał tego samego roku. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Uroczysty apel upamiętniający bohaterów Powstania Wielkopolskiego rozpocznie 16. Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne Młodzieży OHP w Pleszewie. Zmagania zaczną się w tę środę, potrwają do 25 czerwca, a weźmie w nich udział młodzież z całej Polski.
4: Uroczystość rozpocznie się o 9.30 przy pomniku Chwała Artylerzystom. W apelu wezmą udział delegacje młodzieży ochotniczych chówców pracy, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz Wojska Polskiego. Oprawę muzyczną zapewni Orkiestra Wojskowa z Poznania. W programie apel pamięci, złożenie wiązanek, kwiatów, wystąpienia okolicznościowe oraz prezentacja sprzętu wojskowego. Organizatorzy to jest Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

0: Podkreślają, że wydarzenie ma służyć kształtowaniu postaw patriotycznych, obywatelskich i proobronnych wśród młodzieży. Nowością tegorocznych zawodów będzie konkurencja Misja Życie, podczas której uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zadanie obejmie ocenę stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy, a także działania ratownicze w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Wydarzenie odbywa się w Pleszewie, pod honorowym patronatem przedstawicieli rządu, samorządu i województwa wielkopolskiego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Choć przyjechała do Ostrowa mocno osłabiona, między innymi brakiem Jasona Doyle'a, to momentami pokazała kły. Mowa o drużynie Celfast Wilków Krosno, która przegrała ostatecznie 36-54 z żużlowcami Munfin Magnusa Ostrów. To jednak goście prowadzili na początku, a po 8 biegach było tylko 25-23 dla Ostrowian, którzy drugą część spotkania wygrali 29-13, dzięki czemu zainkasowali bonus za lepszy bilans w dwumeczu. Jego losy rozstrzygnęły się jednak dopiero w ostatnim biegu, który podwójnie wygrali Jakub Krawczyk i Jonas Seifert-Salk. 22-latek odjechał najlepszy mecz w sezonie i przeszedł ogromną metamorfozę w ciągu kilkunastu dni. Wielka w tym zasługa trenera Gapińskiego, powiedział Radiu Centrum Jakub Krawczyk.
2: Zaczęło wyglądać tak, jakbym chciał, albo że w końcu jadę na takim poziomie, na jakim potrafię, i to na pewno cieszy i mobilizuje do dalszej pracy. No, aczkolwiek ważne jest to, że właśnie w tych gorszych momentach, żeby wiedzieć, jak sobie radzić i jak z tego wybrnąć, bo jak jest dobrze, to jest dobrze i wszystko pasuje, jest zawsze fajnie. Jak gdzieś coś zaczyna iść nie w tą stronę, to wszystko się staje ciężkie, wszystko się staje problematyczne. Cieszę się, że naprawdę ze spokojem sobie to wszystko poukładałem. Gdzieś przypracowaliśmy przerwy pomiędzymeczowe, też zaczęliśmy jeździć do Szwecji, więc myślę, że gdzieś tutaj to na pewno dużo pomogło.
1: Munfin Magnus po niedzielnym zwycięstwie awansował na piąte miejsce w tabeli Metal Kazy drugiej Ekstraligi i traci już tylko jeden punkt do czwartej lokaty, która oznacza jazdę w play-offach.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Za 25 minut, godzina 19:00.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

Za 11 minut godzina 19, dziś po 19 nie lada gratka dla miłośników piłki nożnej i sportu w ogóle. Wywiad z Dariuszem Szpakowskim, który gościł w Raszkowie ostatnio. Po godzinie 19 zapraszam serdecznie.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
4: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro ciepło, tak jak dzisiaj, do 26 stopni Celsjusza na termometrach w naszym regionie. Dużo słońca, chmur na niebie niewiele i bez opadów. Ciśnienie będzie przez cały dzień powoli spadać. Wieczorem na barometrach zobaczymy 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 19.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Burze w części kraju, są nowe ostrzeżenia wysokiego stopnia. Polski prezydent bez zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Niecukierkowy i niepomnikowy ma być obraz Jacka Kuronia w nowym filmie. W rolach głównych doborowa obsada. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed burzami drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej skali wydał Instytut Meteorologii. Alerty obowiązują dla 6 całych województw. Jest też alert trzeciego stopnia dla części 3 regionów. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego Instytut wydał alert trzeciego stopnia. To alerty burzowe, ale jutro wróci także upał, a to bardzo trudny czas dla seniorów, ale też osób chorych czy małych dzieci. Najbliższe dni mają być bardzo gorące, dlatego trzeba na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodzimy z domów między 10 a 15, radzi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
4: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
3: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na tę imprezę, oświadczył minister. W czwartek w Gdańsku spotkają się przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie, inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Są 2 śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tak zwanego saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
5: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu, pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
3: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powstał film o historii małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Twórcy Naszej Rewolucji mówią, że nie chcieli tworzyć filmu pomnika, ale ich celem było pokazać małżeństwo Kuroniów z jak najbardziej ludzkiej strony, mówią Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżeństwa Kuroniów.
6: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami, również wobec Gajki.
7: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
3: Film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalawskiego będzie można oglądać w kinach od 11 listopada.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marketa Wądruszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. W wielkoszlemowym Wimbledonie znów zagra Serena Williams. Amerykanka, podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia tenisistka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie sprawdzi się w singlu. Po raz pierwszy od niemal 4 lat. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
9: Tego się można było spodziewać, bo gdy Maja Chwalińska dostała dziką kartę, organizatorzy Wimbledonu zostawili sobie jeszcze jedno wolne miejsce. Czekali pewnie, czy Serena Williams zdecyduje się na powrót do singlowej rywalizacji. A Amerykanka mimo 44 lat, jak widać, czuje się na siłach. Powrót w tym miesiącu może nie był spektakularny, bo w deblu szybko odpadła w Londynie i Berlinie, ale jednak na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do trzeciej rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku. Tak, Igi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy na świecie.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Piłkarska reprezentacja Niemiec ma problem. Ich podstawowy środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca mundialu. Zawodnik Borussii Dortmund będzie pauzować przez kilka miesięcy z powodu zerwania więzadła w stawie skokowym. Schlotterbecka w meczu z afrykańską drużyną zastąpił Antonio Rüdiger. Niemcy wygrali w Toronto 2-1, a decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
6: Jest kwadrans po 19, to był jubileusz z wielkim przytupem. Mowa o stuleciu klubu Raszkowianka Raszków, które odbyło się w weekend. Do Raszkowa przyjechały dawne gwiazdy, legendy polskiego futbolu, Włodek Lubański, Grzegorz Lato, Jan Domarski, Władysław Żmuda, a także Dariusz Dziekanowski, Marek Citko, Kamil Kosowski i Marcin Żewłakow. Wśród gwiazd był także Dariusz Szpakowski, legenda mikrofonu. Podczas jubileuszu poprowadził konferencję z udziałem piłkarskich legend, komentował też mecz przyjaciele burmistrza sponsorzy. Znalazł też czas dla słuchaczy Radia Centrum. Z Dariuszem Szpakowskim podczas obchodów rozmawiał Maciej Kmiecik.
7: Wielka przyjemność gościć tutaj pana w Raszkowie. Mundial trwa, a pan tutaj na jubileuszu stulecia Raszkowianki. Przyznam, że trochę dziwne, ale jednocześnie piękne, że też takie imprezy może pan zobaczyć, trochę pokomentować.
8: Na pewno tak i myślę, że tutaj olbrzymia zasługa jest to pod wrażeniem dokonań władz miasta, burmistrza. Nic nie ujmując, małego miasteczka, imponujące dokonania w sensie architektonicznym. Szliśmy do hali, przepiękna, na tak małe miasto. Szliśmy obok pięknych fontan, pięknego zbiornika wodnego. Odrestaurowany teraz oglądałem pałac, który został tutaj zrobiony. A jednocześnie no, nie byłoby tutaj tylu wspaniałych ludzi, tyle wspomnień, które są w nas, bo przecież jest ekipa Włodek Lubański, Grzegorz Lato, Janek Domarski, Władek Żmuda, Kraska, Dziekanowski, Kosowski, Żewłakow, Citko, Okoński, no długo mógłbym wymieniać, całe pokolenia. Mnie się od razu uruchamia film wspomnień ich bramek, ich dokonań, ich wspaniałych meczów, a także porażek, które też były, ale dokonań sportowych. I myślę, że wielkie jubileusze potrzebują wielkich postaci. I to jest chyba najlepsze uhonorowanie stulecia z takimi postaciami, które są tutaj obecne. Część z nich zagrają przeciwko Old Boyu, tutaj przepięknej miejscowości, o której wspomniałem. Także duże gratulacje jeszcze raz.
7: Często bierze pan udział w tego typu właśnie wydarzeniach, czy raczej to jest no, sporadyczne?
8: Nie, no sporadycznie. Może teraz, jak będę coraz starszy, to będą częstsze spotkania. Ale nie jestem czynny zawodowo. Nie wybrałem się jeszcze na mundial, dlatego że pożegnałem się z mundialami w Katarze. Co nie znaczy, że w ogóle odłożyłem mikrofon, bo na pewno nie. Natomiast to już rzadziej, już młodzi, już... A ponadto niech ludzie mają też porównanie. Niech zatęsknią trochę.
7: Czuje pan, że są pana następcy? No bo jednak pan miał swoich mistrzów. A teraz...
8: Odpowiem na to pytanie tak. Jak mnie ktoś pytają, panie Darku, kto? Odpowiadam, to państwo decydujecie, kogo uznacie za następcę Dariusza Szpakowskiego. Także wybór należy do telewidzów, a nie do mnie. Ja mogę kogoś namaszczać, mogę wskazywać, ale przecież to odbiorcy są tymi, w których domach przez tyle lat miałem przyjemność gościć, za co bardzo dziękuję.
7: Ogląda pan ten mundial, jest pan ekspert?
8: Oczywiście, że oglądam, Ale tak jak mówię, no, ten mundial zrobił się gigantyczny. 48 zespołów. Ten mundial zacznie się nawet nie od 1.16, gdzie już będzie faza playoffu, a zacznie się dla mnie od 1.08 i myślę, że dla większości widzów. Oczywiście są niespodzianki, jest trochę radosnego futbolu, czy romantycznego futbolu, jak Curaçao, prawda, czy Republika Zielonego Przylądka, która remisuje swój mecz, a Curaçao strzela swoją pierwszą bramkę, albo remisuje swój mecz i jest w ogóle szczęśliwy i pisze historię. Ale pamiętajmy o tym, że przegrali Hiszpanię swój pierwszy mecz, ale przegrali też w 2010 roku ze Szwajcarami, kiedy sięgnęli po tytuł mistrza świata najlepszej drużyny. 8 zespołów tylko na 211 federacji dostąpiło zaszczytu podniesienia Pucharu Świata. 5-krotnie Brazylia, 4-krotnie Włosi i Niemcy, 3-krotnie Argentyna, 2-krotnie Urugwaj i Francja oraz raz Hiszpania i Anglia. Pytanie, czy ktoś wedrze się do tego ekskluzywnego, elitarnego grona? Moim zdaniem nie, ale mogę się mylić. Jak mnie pytają, kogo typuję, wytypowałem, bo dwa razy w historii zdarzyło się. Włosi i Brazylijczycy bronili tytuł mistrza świata. Musiałoby się zdarzyć po raz trzeci, żeby była to Argentyna. Ale mój osobisty typ, może błędny, to jest Brazylia, która na dzień dobry zremisowała z Marokiem, ale już w drugim meczu była troszkę brazylijska. I też ważne, co nauczyło mnie przez lata te wszystkie turnieje, że pierwszy mecz nie jest meczem koniecznie do wygrania. Oczywiście nam się zdarzyło w 1974 roku na tyle udziału w Mistrzostwach Świata wygrać jedno, jedyne spotkanie. To było spotkanie z Argentyną. Później nie przegrywaliśmy pierwszego meczu. Odpowiednio z Niemcami w 1978, z Włochami, późniejszymi mistrzami świata w 1982, z Marokiem w 1986, ale za każdym razem wychodziliśmy z grupy, prawda? Zdobyliśmy w 1982 roku trzecie miejsce na świecie pod wodzą Antoniego Piechniczka. Korzystając z rozmowy, powiem, że zapraszam do programu Pierwszego Telewizji Polskiej, bo udało mi się dzięki przychylności władz obecnych samego dyrektora generalnego Tomasza Syguta, za co mu bardzo dziękuję, zrealizować cykl programów, to się nazywa, jest tytuł tego programu, Rozmowy na medal. Odwiedziłem już i pokazałem, dlatego że to są panowie, którzy już mają swój wiek. Chciałem, żeby coś zostało po nich, oprócz dokonań sportowych, pokazując ich dokonanie najważniejsze, czyli rodzinę, a jednocześnie też każdemu z nich zadałem pytanie, co by zrobił, co by zmienił, żeby wypaść lepiej wraz z reprezentacją Polski w finałach Mistrzostw Świata. Na to pytanie już odpowiedzieli w dwóch odcinkach Andrzej Strejlał, który no, mówił też w imieniu jako współpracownik Kazimierza Górskiego, Jacek Gmoch jako selekcjoner z 1978 roku. Przed nami w najbliższą sobotę, która będzie, bo rozmawiamy dzisiaj w niedzielę, będzie Antoni Piechniczek, którego odwiedziłem w Wiśle, był Jacek Gmoch, którego odwiedziłem w Atenach, będzie Jerzy Engel, którego odwiedziłem no oczywiście w Warszawie, pokazując również ich zainteresowania, czyli Jurka Engela odwiedziłem na wyścigach konnych w Warszawie, pokazując całą rodzinę. Odwiedziłem Pawła Janasa w jego posiadłości pod Wronkami i odpowiadają na te pytania. Nie będę mówił jak, co by zrobili, co by zmienili, gdyby mogli, żeby wypaść lepiej, prawda? A ostatnie czasy, kiedy byliśmy na Mistrzostwach Świata, to jest czas trenera Michniewicza, wyjście z grupy, które troszkę zostało zatrute aferą premiową i nie smakowało nam wszystkim kibicom w Polsce, jak powinno smakować, bo powinno smakować, prawda? Bo czegoś historycznego dokonali ci.
7: A jak panu bardzo brakuje reprezentacji Polski na tym mundialu?
8: Brakuje, ale wie pan co, też ciężko by było, przyzwyczailiśmy się do tego, że mówimy, a łatwa grupa, no to mamy przykład. Tak, Holendrzy na dzień dobry remisują z Japonią. Japonia wygrywa swoje drugie spotkanie z Tunezją. Szwecja wygrywa z Tunezją wysoko. Okazuje się, że Tunezja może w ogóle nie wyjść z grupy, no bo trzy zespoły powinny wyjść. Szwecja przegrywająca z Holandią i to wysoko 1-5, chociaż wynik nie odzwierciedla samego przebiegu spotkania. Jeśli mówimy o tej grupie, w której znalazłaby się Polska, no to byli na miejscu Szwecji, tak? A skoro Japonia nie jest taka słaba, skoro z tą Holandią nam ciężko idzie, chociaż dwa ostatnie mecze żeśmy zremisowali, no nie wiem, czy byśmy wyszli z grupy. To jest wróżenie z fusów i myślę, że tak, z tym się pogodziliśmy, choć z bólem serca. Mistrzostwa Świata Portugalii i Maroko za 4 lata. Trzeba się przygotować, trzeba powalczyć. Najpierw są Mistrzostwa Europy 2028. No tutaj są w miarę blisko, no bo Europa, ale też już 4 miejsca zajęte, bo wiadomo, że Anglia, Walia, Irlandia i Szkocja. Trzeba się znaleźć w 20. Ten system ma zostać zmieniony, ma być podobny do tego systemu rozgrywania jak w Lidze Mistrzów, więc nie będzie stałych grup, a będą dolosowywane zespoły z koszyka. Będzie 6 czy tam 8 spotkań. Będzie pan grał mecz u siebie, czy będziemy grali mecz u siebie, ale mecz na wyjeździe, ale nie będzie meczów rewanżowych, prawda? No i na pewno też będzie zmiana warty w polskiej reprezentacji, bo nie sądzę, żeby Robert Lewandowski grał za 4 lata w Mistrzostwach Świata, no bo już swoje lata będzie miał. Z kolei zobaczymy, co z Piotrkiem Zielińskim. No i też ta generacja, która musi wejść, i to wcale nie oznacza, że Jurkowi Brzęczkowi życzę jak najlepiej tej młodzieży, która jest Jurka Brzęczka, ale też pamiętam Jurka Brzęczka jako selekcjonera reprezentacji pierwsze, a Czesława Michniewicza jako trenera reprezentacji młodzieżowej, która wygrywa w Mistrzostwach Europy pierwszy mecz z Belgią, potem remisuje z Włochami i przegrywa z Hiszpanami. Z tej reprezentacji wziął do pierwszej Jurek Brzęczek dwóch ludzi, Szymanowskiego i Bielika. Trzeci nie był powołany, ale nie zagrał, to był Kamiński. Ta generacja musi się zmienić, a to łatwo mówić, trudniej zrobić i zrealizować.
7: To jeszcze na koniec. Robert Lewandowski to jest najwybitniejszy polski piłkarz w historii. Dzisiaj gościmy w Raszkowie wielkie legendy, które z reprezentacją zdobywały wielkie triumfy.
8: Wielkie legendy, jak choćby tutaj obecny Grzegorz Lato, może zapytać Roberta. Robert, ja klubowo może nie osiągnąłem tyle, co ty, ale reprezentacyjne ty nie osiągnąłeś tyle, co ja. Mamy tutaj Władka.
7: Da się to zmierzyć?
8: No da się zmierzyć dokonaniami, jeśli chodzi o reprezentację, dlatego że o Mistrzostwa Świata mamy człowieka, który był zagrał 20 spotkań, był na 4 Mistrzostwach Świata, myślę o Władku Żmudzie, 74, 78, 82, 86, Grzegorz Lato, król strzelców 74 roku, 7 bramek, gdzie Robert Lewandowski, który nie zagrał w finałach Mistrzostw Świata w sensie takiego zagrania i zaistnienia, bo oczywiście 2018 rok, ale to nie jest zaistnienie, wyjście z grupy, sięgnięcie po trzecie miejsce na świecie, czy wtedy srebrny medal olimpijski, także na pewno Robert jest, ja jestem wielkim fanem Roberta Lewandowskiego, jego dokonania są imponujące, zrobił bardzo dużo dla Polski, dlatego że gdzie się przeknie ruszy w różne zakątki świata.
7: Barcelonie to po polsku.
8: Nie tylko Barcelona, ale wie pana, w Brazylii choćby idąc i wszyscy mówią, o Robert Lewandowski i tak dalej, klubowo naprawdę szczyty, wyżyny i w ogóle wielki szacunek, natomiast i jeszcze całe szczęście, że nie kończy, natomiast troszkę żal, że z tą reprezentacją nie osiągnęli tego, byli najbliżej chyba w 2016 roku, gdyby nie rzuty karne, które zawsze są jakąś loterią, kto wie, jakbyśmy byli w półfinale, myślę, że ta Walia wtedy była w naszym absolutnie zasięgu, finał z Francją, kto wie, jakby to było, bo te ćmy, które latały, może by nam sprzyjały. Jak w życiu, tak i w sporcie, a szczególnie w piłce nożnej, czasami potrzeba odrobiny szaleństwa, ale myślę, że potrzeba też odrobiny szczęścia, czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
6: A z Dariuszem Szpakowskim w Raszkowie rozmawiał Maciej Kmiecik. 25 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119

Krótka wizyta na liście przebojów top 34 pory roku to piosenka Wiktora Waligury i Dryskula. W ostatni piątek na miejscu czwartym. Przypomnę, że cały czas możecie głosować na RCFM. W zakładce lista przebojów znajdziecie 15 propozycji, jak również pierwszą 30. Pozostajemy jeszcze chwilę na liście przebojów top 30. Sąsiad Wiktora Waligury, piosenka Gotham, którą śpiewał Metzner tydzień temu w piątek na miejscu piątym.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Policealne Studium Animatorów Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 11 Studium w Centrum. A na scenie etiudy, spektakle, lalki, aktorzy oraz prezentacje taneczne i filmowe. Artystyczny świat pełen emocji, ruchu i muzyki. Środa 24 czerwca, godzina 18. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Takiej kultury nam trzeba.
0: Reklama.

0: Foreign Affair to był Mike Oldfield, jego muza Maggie Reilly. Za 12 minut godzina 20. Susza w kraju, wysokie temperatury, chociaż susza jest już od bardzo dawna. Każda kropla deszczu jest na wagę złota. Ruszył nowy projekt na zbieranie deszczówki w naszym kraju. Szczegóły za chwilę w wiadomościach o godzinie 20.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro nadal ciepło i słonecznie, do 25 stopni Celsjusza na termometrach w regionie. Zachmurzenie niewielkie, bez opadów. Ciśnienie będzie powoli spadać. Wieczorem na barometrach 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 20.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ukraińskie odznaczenia odsyła do naszych sąsiadów wicemarszałek Senatu. Ruszyły śledztwa w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Susza w kraju, każda kropla deszczu jest na wagę złota. Ruszył nowy projekt na zbieranie deszczówki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński zwrócił dwa odznaczenia, które otrzymał w przeszłości od przedstawicieli Ukrainy. W liście do ambasadora tego kraju przekazał, że jego gest jest związany z, tu cytat, gloryfikacją przez Kijów ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Prezydent Karol Nawrocki w ostatni piątek odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. W związku z tą decyzją polskich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy, obecny szef ukraińskiego MSZ-u czy ambasador Ukrainy w Polsce. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje prokurator Piotr Antoni Skiba. I przekazał, że w ciągu ostatnich dni do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia w tej sprawie. Jedno ze szpitala południowego, a 3 od posłów. Pozostajemy w temacie polskiego systemu ochrony zdrowia. Pracownicy szpitala z Bieszczadzkiego Leska razem ze społecznikami spotkali się w Rzeszowie z władzami regionalnego NFZ-u, aby rozmawiać o przyszłości placówki i groźbie zamknięcia kolejnego oddziału, tym razem SOR-u. Dla pogrążonego w długach szpitala byłby to gwóźdź do trumny, o czym Marcin Starzec.
5: Lesko od wielu miesięcy jest symbolem kurczenia się medycyny na Podkarpaciu, oddział po oddziale. Jeszcze przed spotkaniem pracownicy i społecznicy po raz kolejny apelowali o jego utrzymanie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale też tysięcy turystów, którzy w sezonie przyjeżdżają w Bieszczady, mówi położna Marta Rucyk.
6: W różnych sytuacjach wypadkowych, złamań, oni nie czekają, tylko są u nas, na naszym oddziale chirurgicznym, załatwiani od ręki.
5: Tylko do czerwca tutejszy SOR przyjął blisko 4000 pacjentów, a chirurgia wykonała w ubiegłym roku ponad 1000 operacji. Mimo tych liczb szpital ma gigantyczne długi. Od początku roku pracownicy otrzymują zaledwie 70% pensji, alarmuje lider ruchu społecznego Duszan Augustyn.
7: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców.
5: Władze województwa mówią o konsolidacji szpitali w Lesku, Strzykach i Sanoku oraz o pożyczkach z BGK. Na razie jednak są to tylko deklaracje. Lesko wciąż nawet nie ma wymaganego planu restrukturyzacyjnego.
4: Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się jutro niedaleko Budapesztu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Spotkanie będzie poświęcone najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. Deszczówka znów w cenie. Od dziś właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do przydomowych systemów gromadzenia deszczówki. Dotacja w programie Mikroretencja pokryje do maksymalnie 8 000 zł. Zgłaszający się mogą liczyć na wsparcie m.in. przy budowie zbiorników na deszczówkę, systemów rozsączania wody oraz instalacji do jej wykorzystania. Wnioski można składać przez generator wniosków o dofinansowanie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
2: Już 4 minuty po 20 rozpoczynamy godzinkę.pl, a na początek można powiedzieć klasyk, piosenka, wielki przebój grupy Bemi Beck, Podaruj mi trochę słońca.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

Shaddam. To była Anna Maria Jopek. Już 19 minut po godzinie 20, słuchacie godzinki.pl, a w godzince.pl teraz wielki i chyba pierwszy tak wielki hit Stachurskiego, Typ Niepokorny. Później pojawi się Sarca i Loka. To ja.

taki przykład, że cover piosenki jest moim zdaniem lepszy od oryginału. Time to Turn grupy Eloy, niemieckiej formacji Eloy. Tak nazywała się oryginalna piosenka z 1982 roku. A Budka Suflera na potrzeby programu telewizyjnego w telewizji polskiej przygotowała polską wersję z polskim tekstem Noc Komety i moim zdaniem zdecydowanie lepiej ta piosenka brzmi niż w wersji oryginalnej. Za 27 minut godzina 21. Grupa Three of Us to już teraz, później Zakopower i Big Cyc.

To jeszcze niedawno była lista przebojów top 30. Ta piosenka gościła na liście przebojów top 30. Phil i Damian Skoczyk w blasku słońca za 9,5 minuty 21. W godzince.pl jeszcze zmieści nam się zespół Poparzeni Kawą 3, grupa Kult i Martyna Baranowska.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: 25 stopni Celsjusza jutro na termometrach. W regionie dużo słońca, bez opadów. Ciśnienie lekko w dół. Wieczorem na barometrach 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 21.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Niszczycielskie burze i ulewy przeszły przez Podkarpacie i Małopolskę. Prezydent Nawrocki bez zaproszenia do Gdańska na konferencję o Ukrainie. Wiemy, jak rozstawiona na Wimbledonie została Maja Chwalińska. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notują Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Główne drogi są już przejezdne, ale wciąż trwa wypompowywanie wody z zalanych posesji. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
4: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
3: A po przejściu frontu burzowego zrobiło się chłodniej. We wspomnianej Stalowej Woli temperatura spadła z 33 do 17 stopni. Obecnie front burzowy właśnie powinien opuszczać Polskę. Odpoczniemy też od upałów maksymalnie kilka dni, ale pod koniec tygodnia czekają nas znów tropiki i w dzień i w nocy, i to w zasadzie w całym kraju. W weekend upały na zachodzie kraju mają dojść do nawet 40 stopni. Brak zaproszenia dla prezydenta Karola Nawrockiego na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy wynika z formuły wydarzenia, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, który dodał też, że Pałac Prezydencki nie wykazywał zainteresowania udziałem w gdańskim wydarzeniu. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował wcześniej, że Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję, więc nie wybiera się na tę imprezę. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku i jest współorganizowana przez Polskę i Ukrainę. Wydarzenie odbędzie się, gdy w Polsce wciąż żywo dyskutowane jest odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, co było odpowiedzią na nadanie przez ukraińskiego przywódcę imienia bohaterów UPA jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W wieku 94 lat zmarł producent muzyczny Cliff Davis. Odpowiedzialny był za kariery Patti Smith, Bruce'a Springsteena, Whitney Houston i wielu innych znanych muzyków. Davis zmarł w swoim domu w Nowym Jorku. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu, Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzeka, który jedzie na Wimbledon, zajmując swoją najwyższą w karierze 46. pozycję w rankingu ATP. I tak mówi nam o swojej obecnej kondycji i przygotowaniu.
5: W tym roku pojadę dobrze przygotowany. No, wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
3: Wimbledon zacznie się już w poniedziałek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: Pięć minut po 21:00 rozpoczynamy wieczór dobrze nastrojony, no i się dobrze nastrajamy. Na początek bardzo dobrze będzie nas nastrajał zespół The Verve.

Ices in the Bottle to wielki przebój wtedy jeszcze trzech młodych chłopaków, Stinga and the Summersa i Stewarda Copelanda, czyli grupy The Police. Jest kwadrans po 21:00, wieczorze dobrze nastrojonym Adele, a później pojawi się Harry Styles ze swoim najnowszym przebojem i grupa The Alan Parsons Project.

To była niemiecka formacja Raymon. Jest za 27 minut 22 w wieczorze dobrze nastrojonym. Na firmamencie pojawia nam się Macy Gray. Później zaśpiewa grupa Westlife i George Michael. Games changes and fear.

Fajnie przypomnieć sobie takich fajnych wykonawców sprzed lat, znanych z grupy The Smiths. To był Morrissey i Sudenhead. Jest za 11 minut godzina 22. Do godziny 22 zaśpiewają nam i zagrają jeszcze grupa The Cranberries, Elton John i Lady Gaga.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: W naszym regionie do 25 stopni Celsjusza, na termometrach dużo słońca, niewiele chmur i bez opadów. Ciśnienie będzie spadać wieczorem na barometrach 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Po ulewnym deszczu zalane są pomieszczenia huty w Stalowej Woli. Odesłany z Ukrainy order Orła Białego dotarł już do Polski. Lionel Messi pobił strzelecki rekord. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po intensywnych opadach deszczu, jakie przeszły nad Stalową Wolą na Podkarpaciu, zalane są niektóre ulice, serwerownia, huty, Stalowa Wola i pomieszczenia ZUS-u. Sytuacja powoli się stabilizuje. W podobnej sytuacji są dziś wieczorem Kraków i Biały Dunajec na Podhalu. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. A udział prezydenta Zełenskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli prezydent Ukrainy nie pojawi się na konferencji, będzie to zła wiadomość dla polskiego biznesu, uważa poseł klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru.
4: To była największa szansa dla Polski zdobycia kontraktów na Ukrainie. Nie tylko na odbudowę Ukrainy, ale również teraz, bo przecież biznes, niestety to trzeba powiedzieć cynicznie, w trakcie wojny cały czas się kręci. Nie wiemy, czy przyjedzie prezydent Zełenski, a jeżeli on nie przyjedzie, to może obniżyć rangę całej tej konferencji. I naprawdę my jesteśmy jednak poza tym obiegiem gospodarczym. To Niemcy załatwiają sobie kontrakty, Francuzi, Anglicy, oczywiście Amerykanie, a Polska, która jest najbliżej, powinna relatywnie proporcjonalnie więcej na tym zyskać.
3: Na konferencji odbudowy Ukrainy pod koniec tego tygodnia mają być obecni m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, a także premierzy takich państw jak Holandia, Austria i Łotwa. Bardzo trudny początek wakacji czeka mieszkańców Gdańska i turystów, którzy w najbliższy weekend postanowią odwiedzić to miasto. 27 czerwca rusza remont węzła Hucisko, który obejmie przebudowę wszystkiego, co służy tramwajom od torowiska po trakcję. Jak dużym jest to wyzwaniem, świadczy poziom ruchu w tym rejonie, mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
5: Przez węzeł Hucisko w godzinach szczytu przejeżdża każdej godziny 51 tramwajów.
3: Na czas remontu większość z nich pojedzie objazdem. Część w kierunku Stogów zostanie zastąpiona autobusem, dodaje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
6: Chcemy te trudności państwu wynagrodzić. Linia T8 będzie bezpłatna i co istotne będzie kursowała z częstotliwością 5 minut.
3: Trudności odczują oczywiście nie tylko pasażerowie tramwajów, ale też kierowcy samochodów, rowerzyści, a nawet piesi. Pomoc w odnalezieniu się można będzie otrzymać w specjalnie rozstawionych punktach informacyjnych. Tramwaje mają wrócić na węzeł Hucisko 31 sierpnia. Lionel Messi zdobył bramkę w 38 minucie meczu piłkarskich Mistrzostw Świata z Austrią i został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii tego turnieju. Słynny Argentyńczyk strzelił łącznie 17 goli i zepchnął Miroslava Klosego na drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Pełniący obecnie rolę trenera FC Nürnberg, 48-letni Klose, już przed startem mundialu podejrzewał, że nie utrzyma pierwszego miejsca w klasyfikacji wszechczasów. Dziś w meczu Argentyny z Austrią nie obyło się też bez zaskoczeń. Wcześniej w 9 minucie Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Argentyna wygrała jednak 2-0.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: To już wirtuoz gitary na początek drugiej godziny wieczoru dobrze nastrojonego Carlos Santana, Europa.

To był Devendra Banhart. Jest 16,5 minuty po godzinie 22 w wieczorze dobrze nastrojonym. Teraz kobieta niezwykle tajemnicza. Grace Jones, później pojawi się Delamitri i Black.

0: Kukla wieczności.
1: Pełne przebaczenie. Bardzo lekko rzucamy słowem przebaczenie, tak jakby to było coś łatwego. Jeśli ktoś cię skrzywdzi, po prostu mu wybacz. Okej, dobra, zrobione, pozamiatane.

0: Dlaczego miałbyś kochać swojego wroga? Dlaczego miałbyś się za niego modlić? Pozwól, że powiem ci z własnego, gorzkiego, bolesnego doświadczenia. Ponieważ to działa.
1: Henryk Dedał, to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

To był Robin Tiki, taki artysta o korzeniach amerykańsko-kanadyjskich. Jego ojciec był Kanadyjczykiem, aktorem, a mama amerykańską piosenkarką. A sam urodził się w Los Angeles. Za 25 minut godzina 23:00.

Muzyka z pięknym intrem. Można by tak zostawić, żeby brzmiało, brzmiało i brzmiało jeszcze prawie pół minuty tego pięknego plumkania, ale jak artysta się odezwie, to pewnie doskonale poznacie, kto to. We Fly So Close, tak nazywa się ta piosenka.

Wielki przebój lat 80. Moonlight in Somoza to był Robert Plant, były wokalista grupy Zeppelin. Jest za 10 minut godzina 23 w wieczorze dobrze nastrojonym jeszcze Van Morrison, a później pojawi się Stevie Wonder.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie ciepło do 25 stopni Celsjusza na termometrach. Dużo słońca, chmur na niebie niewiele i bez opadów. Ciśnienie przez cały dzień będzie powoli spadać. Wieczorem dojdzie do poziomu 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Po ulewnym deszczu zalane są pomieszczenia huty w Stalowej Woli. Odesłany z Ukrainy order Orła Białego dotarł już do Polski. Lionel Messi pobił strzelecki rekord. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po intensywnych opadach deszczu, jakie przeszły nad Stalową Wolą na Podkarpaciu, zalane są niektóre ulice, serwerownia, huty, Stalowa Wola i pomieszczenia ZUS-u. Sytuacja powoli się stabilizuje. W podobnej sytuacji są dziś wieczorem Kraków i Biały Dunajec na Podhalu. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. A udział prezydenta Zełenskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli prezydent Ukrainy nie pojawi się na konferencji, będzie to zła wiadomość dla polskiego biznesu, uważa poseł klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru.
4: To była największa szansa dla Polski zdobycia kontraktów na Ukrainie. Nie tylko na odbudowę Ukrainy, ale również teraz, bo przecież biznes, niestety to trzeba powiedzieć cynicznie, w trakcie wojny cały czas się kręci. Nie wiemy, czy przyjedzie prezydent Zełenski, a jeżeli on nie przyjedzie, to może obniżyć rangę całej tej konferencji. I naprawdę my jesteśmy jednak poza tym obiegiem gospodarczym. To Niemcy załatwiają sobie kontrakty, Francuzi, Anglicy, oczywiście Amerykanie, a Polska, która jest najbliżej, powinna relatywnie proporcjonalnie więcej na tym zyskać.
3: Na konferencji odbudowy Ukrainy pod koniec tego tygodnia mają być obecni m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, a także premierzy takich państw jak Holandia, Austria i Łotwa. Bardzo trudny początek wakacji czeka mieszkańców Gdańska i turystów, którzy w najbliższy weekend postanowią odwiedzić to miasto. 27 czerwca rusza remont węzła Hucisko, który obejmie przebudowę wszystkiego, co służy tramwajom od torowiska po trakcję. Jak dużym jest to wyzwaniem, świadczy poziom ruchu w tym rejonie, mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
5: Przez węzeł Hucisko w godzinach szczytu przejeżdża każdej godziny 51 tramwajów.
3: Na czas remontu większość z nich pojedzie objazdem. Część w kierunku Stogów zostanie zastąpiona autobusem, dodaje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
6: Chcemy te trudności państwu wynagrodzić. Linia T8 będzie bezpłatna i co istotne będzie kursowała z częstotliwością 5 minut.
3: Trudności odczują oczywiście nie tylko pasażerowie tramwajów, ale też kierowcy samochodów, rowerzyści, a nawet piesi. Pomoc w odnalezieniu się można będzie otrzymać w specjalnie rozstawionych punktach informacyjnych. Tramwaje mają wrócić na węzeł Hucisko 31 sierpnia. Lionel Messi zdobył bramkę w 38 minucie meczu piłkarskich Mistrzostw Świata z Austrią i został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii tego turnieju. Słynny Argentyńczyk strzelił łącznie 17 goli i zepchnął Miroslava Klosego na drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Pełniący obecnie rolę trenera FC Nürnberg, 48-letni Klose, już przed startem mundialu podejrzewał, że nie utrzyma pierwszego miejsca w klasyfikacji wszechczasów. Dziś w meczu Argentyny z Austrią nie obyło się też bez zaskoczeń. Wcześniej w 9 minucie Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Argentyna wygrała jednak 2-0.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 23. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony poniedziałkowy wieczór. Życzę dobrego tygodnia i spokojnej nocy. Robert Markowski. Do usłyszenia.